0: Radio Alex.
1: Poniedziałek, 25 dzień maja, na zegarach godzina 6, przed nami poranne wiadomości.
2: W Krakowie trwa oczekiwanie na ostateczne wyniki niedzielnego referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. A przy krakowskim magistracie na Placu Wszystkich Świętych całą noc czuwał nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry. Powiedz, jakie o poranku są te najnowsze informacje?
3: No cóż, po wschodzie słońca najwięcej informacji przekazują nam śpiewające ptaki, ale nadal nie możemy bazować na tych oficjalnych danych zbieranych przez Miejską Komisję Referendalną. Według nieoficjalnych informacji zdecydowana większość mieszkańców uczestniczących we wczorajszym plebiscycie zdecydowało się zagłosować za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To poparte zostało wystarczającą liczbą osób uczestniczących w głosowaniu, co sprawi, że stanie się ono ważne. Wciąż mimo kończącej się nocy spać spokojnie nie mogą urzędujący radni. Według moich nieoficjalnych informacji ostateczna liczba osób, które poszły do lokali, może być niewystarczająca do tego, by wynik głosowania spowodował odwołanie Rady Miasta. W związku z tym niemal pewne jest, że w ciągu 90 dni odbędą się wybory jedynie nowego prezydenta Krakowa. Z chwilą stwierdzenia ważności referendum władzę stracą prezydent Aleksander Miszalski oraz czworo jego zastępców. Ostateczne wyniki niedzielnego głosowania mamy poznać w ciągu kilku godzin. Sprzed krakowskiego magistratu Paweł Konieczny.
2: Z Krakowa przenosimy się do Gdańska, bo tam już dojechał, wczoraj wieczorem zresztą, łatwo gang. Piotr Chęcker wyjechał w piątek z Zakopanego, rozpoczynając kolejną charytatywną akcję. Śledził ją nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłow.
4: Od Tatr po Bałtyk po drodze wiele osób stawało przy drodze w swoich miejscowościach i kibicowało Piotrowi.
5: Dzięki!
4: Przez weekend pokonał niemal 700 kilometrów. Na pewno były momenty, w których zmęczenie dawało o sobie znać, ale na transmisji widzieliśmy, jak to wsparcie, które otrzymał, niosło go.
6: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierałem. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
4: Mówił w połowie trasy niedaleko Łodzi naszej reporterce Magdalenie Greinert, a to kolejna jego historyczna akcja, a dopiero co w kwietniu zebrał ponad 280 milionów na streamie charytatywnym.
2: W czasie weekendowego przejazdu w internet w nowych zbiórkach łatwo gang zebrał kolejne 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Za nami dość ciepła noc, przed nami bardzo ciepły dzień. Najcieplej w tej chwili w Polsce to w Przemyśl prawie 19 stopni. Najchłodniej w Ostrołęce 7,3 stopnia Celsjusza. U nas też solidny dwucyfrowy wynik. Uwaga, o poranku lokalnie na południowym wschodzie kraju możliwe słabe opady deszczu. Co czeka nas w ciągu dnia? Temperatura wszędzie powinna przekroczyć 20 stopni. Dzień przeważnie pogodny, słoneczny. No i jak wspominałem, cieplutki. I tak ciepło ma być przez kilka najbliższych dni. Ciśnienie wysokie, biometr jest jak najbardziej w porządku.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Anna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Na początek Poronin i ostrzeżenie dotyczące podejrzanego busa. Jak poinformowała wójt Anita Żegleń, osoby podróżujące białym samochodem miały zaczepić nastolatkę i proponować jej podwiezienie do cukierni. Dziewczynka nie wsiadła do pojazdu, a pojawienie się innych osób spłoszyło załogę busa. Według relacji świadków samochód miał słowackie tablice rejestracyjne i niebieskie napisy firmy budowlanej. Po środowym incydencie w szkołach na terenie gminy zaplanowano pogadanki o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Straż gminna zapowiada też wzmożone patrole. Władze apelują do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i zgłaszali służbom każdą niepokojącą sytuację.
10: O tym się mówi w regionie.
9: Sąd rejonowy w Zakopanem zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniej kobiety podejrzanej między innymi o dwukrotne prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz agresję wobec policjantów i personelu medycznego. O szczegółach tej sprawy Joanna Milimonka.
11: Według śledczych kobiety
0: Kobieta pierwszy raz została zatrzymana 1 maja w Zakopanem. Badanie wykazało wtedy ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Do kolejnego zdarzenia doszło 12 maja w Białym Dunajcu. Tym razem miała blisko 4 promile. Przed zatrzymaniem świadkowie próbowali uniemożliwić jej dalszą jazdę. Samochód ostatecznie wpadł do rowu. Jak ustalili śledczy, kobieta miała znieważyć policjantów, naruszyć nietykalność jednego z funkcjonariuszy, a podobnie zachowywać się także wobec pielęgniarki w zakopiańskim szpitalu. Podejrzana przyznała się jedynie do prowadzenia auta po alkoholu.
9: 31-latek pędził samochodem przez Poronin. Stracił prawo jazdy. Na ulicy Kasprowicza w Poroninie patrol zakopiańskiej drogówki zatrzymał do kontroli rozpędzone BMW. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km na godzinę. Otrzymał 13 punktów karnych oraz mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych. Pół godziny później, w tym samym miejscu, policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość.
10: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
9: Za nami posiedzenie kapituły Nagrody Burmistrza Zakopanego. W jej skład weszli reprezentanci wielu zakopiańskich środowisk. Laureatów poznamy 2 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta organizowanej z okazji Dni Zakopanego.
5: Nagroda Burmistrza przyznawana jest od 23 lat za zasługi i wybitne osiągnięcia dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji miasta. Jej laureatami w przeszłości byli dr Wincenty Galica, lutnik Franciszek Marduła, dyrektor Teatru Witkacego Andrzej Dziuk, czy w zeszłym roku Agata Nowakowska-Wolak, szefowa Podhalańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Laureatów tegorocznej edycji poznamy 2 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta, która po raz pierwszy odbędzie się w plenerze na Placu Niepodległości.
9: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. W czerwcu w Małopolsce ruszają specjalne promocje na przejazdy pociągami i autobusami. Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi pasażerowie będą mogli podróżować po regionie za symboliczną złotówkę. Małopolski bilet na Dzień Dziecka będzie obowiązywał 30 i 31 maja w pociągach kolei małopolskich Polregio Kolei Śląskich oraz w autobusach małopolskich linii dowozowych. Dzieci i młodzież z ważną legitymacją lub dokumentem potwierdzającym wiek będą mogły przez cały dzień korzystać z nielimitowanych przejazdów również w relacjach dalekobieżnych, między innymi między Krakowem a Katowicami czy w kierunku Podhala. Nie wszystkie trasy będą jednak objęte promocją. Wyłączone z niej pozostaje między innymi odcinek Muszyna-Poprad-Tatry. Kilka dni później wystartuje kolejna akcja Małopolski Bilet dla Rodziny. Od 4 do 7 czerwca tańsze przejazdy będą dostępne dla grup od 2 do 6 osób, w tym rodzin podróżujących z dziećmi do 16 roku życia.
10: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
9: Górale z Bukowiny Tatrzańskiej wyruszyli w wyjątkową podróż do Kazimierza Dolnego w ramach obchodów 60-lecia Sabałowych Bajań oraz 60-lecia Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Uczestnicy wyprawy postanowili połączyć oba wydarzenia. Podczas podróży powstaje reportaż poświęcony tradycji i kulturze ludowej. Celem wyprawy jest także przekazanie organizatorom kazimierskiego wydarzenia specjalnej skrzynki z prezentem.
11: To są wydarzenia tak znaczące na mapie folkloru Polski, że aż się prosiło, żeby spróbować połączyć w jakiś sposób te dwa wydarzenia w jedną całość. I tym pomysłem jest spływ Dunajcem, a potem Wisłą do Kazimierza. Poczynając od Morskiego Oka, wieziemy prezent od jednego festiwalu do drugiego. I to jest jakby pierwszy powód, ale jeszcze jest powód drugi, nie mniej ważny. Na tych łodziach i w tym fasiągu podczas tej podróży odbywają się przeróżne ciekawe rozmowy na temat folkloru, na temat tych dwóch wydarzeń, na temat kondycji regionalnej Polski.
9: Mówił dyrektor Instytutu Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich w Ludźmierzu, Piotr Gąsienica. W ramach powstającego reportażu nagrywano spływ Dunajcem i przejazd końmi spod Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Spływ Wisłą miał miejsce 2 tygodnie temu. Zdjęcia z tej części wyprawy znajdziecie na radioalex.com.pl. Mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń wtargnął na stację benzynową na Ustupie i do pobliskiego fast foodu. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze pojawili się natychmiast. Z rozbrojeniem napastnika nie mieli problemu. Był pijany.
12: Błyskawicznie ten mężczyzna został zatrzymany, obezwładniony. Okazało się, że to jest atrapa. Niemniej jednak został doprowadzony do zakopiańskiej komendy, gdzie policjanci podjęli decyzję o jego zatrzymaniu do wytrzeźwienia, gdyż badanie alkomatem wykazało, że ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to 43-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Jak wytrzeźwieje, grozi mu grzywna nie niższa niż 3000 zł. My sprawę kierujemy do Zakopiańskiego Sądu.
9: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik Zakopiańskiej Policji.
10: Dzieje się na drogach.
9: Od poniedziałku utrudnienia dla kierowców w Niedzicy. Do 3 czerwca prowadzone będą dalsze prace przy rozbudowie drogi powiatowej Niedzica-Kacwin. Roboty obejmą frezowanie nawierzchni oraz wykonywanie nowych warstw jezdni. Na czas prac częściowo wyłączony z ruchu będzie jeden pas drogi po stronie przeciwnej. Do nowego chodnika nadal obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną.
10: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
9: Najlepsi uczniowie klas mundurowych w Polsce zaprezentują się na Placu Niepodległości w Zakopanem. Do tego wydarzenia młodzież z 16 województw przygotowywała się przez cały rok. Przygotowania do wydarzenia rozpoczną się już w środę. W czwartek i piątek będziemy mogli podziwiać popisy grupowe i indywidualne. Nie zabraknie wojskowej grochówki.
13: Pierwszego dnia będzie program obowiązkowy, a drugiego dnia przegląd drużynowy, czyli indywidualny i zespołowy. Przegląd musztry paradnej z bronią. Także naprawdę zespoły 13-osobowe bardzo wysoki poziom reprezentują. W tamtym roku też mieliśmy tutaj okazję organizować ten przegląd. Ponadto będą wystawione punkty promocyjno-informacyjne z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, z Brygady Powietrzno-Desantowej, z Żandarmeria Wojskowa, 5. Punkt Dowodzenia, trochę sprzętu, rosomak, także naprawdę będzie wiele atrakcji i oczywiście wojskowa grochówka i w czwartek, i w piątek.
9: Mówił pułkownik Ireneusz Olender.
1: Poniedziałkowy poranek pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień i że to będzie dobry tydzień. No to zaczynamy. Marek Moc, kłaniam się nisko.

0: poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie. Na dobry początek kartka z kalendarza. Zaczynamy od dzisiejszych solenizantów. Na liście Magda, Grzegorz, także Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Światowy Dzień Piłki Nożnej dzisiaj. Jest także Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana. Mamy również Dzień Wyzwolenia Afryki i Światowy Dzień Futbolu. No to rzeczywiście piłkarsko. Zresztą już te informacje milutkie dotarły do nas o sukcesie Wypajor. Do niego będziemy na pewno dzisiaj o poranku wracali. Słońce wstało dzisiaj 27 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 22 minuty przed 21, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 10 minut. Poniedziałek też może być piękny.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: O reklamie.
0: W Zakopanem o poranku niebo częściowo zachmurzone, potem ma się już rozpogodzić. Pogodny ma być wtorek, w środę też przez sporą część dnia dużo słońca, ale też niewykluczone, że pojawią się nam opady deszczu, lokalnie także burze. 20-21 stopni, do środy takie twardości będziemy mieli, no stopień dwa więcej na przykład w Nowym Targu, czyli taka sympatyczna majowa norma, chciałoby się rzec.
1: Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Echa weekendu będą pojawiały się w naszych wiadomościach oczywiście, ale warto również wspomnieć o tym, że wczoraj świętowaliśmy 85. urodziny Boba Dylana. Tak jest, nie wiem czy pamiętacie, ale to również laureat Nagrody Nobla. Zrobiło się ciepło, no i rozbieramy się podobno na potęgę. W Sopocie pojawiły się już hasła stop golasom na ulicy, czy też w lokalach nieubranych klientów nie obsługujemy. No i jeszcze jedno hasło przygotowane na ten sezon: turysto, szanuj Sopot. No ja rozumiem, że jest ciepło, ale nie zapominajcie, gdziekolwiek jesteście, o kulturze. Miasto to nie plaża. Przypominamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czy ci dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
2: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: bezdyskontowe. Asyw Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: Poniedziałkowy poranek, za nami ciekawy weekend. A co ciekawego dzieje się wokół nas? Oczywiście sprawdzają to nasi dziennikarze. Efekty ich pracy już za chwilę złożą wam raport w naszych wiadomościach. Startujemy punktualnie o godzinie 7.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Niespokojny weekend na Podhalu, wypadek na torach i zderzenie trzech samochodów. TOPR zawiesza wydawanie komunikatów lawinowych. W części z kraju i ze świata łatwo gang dojechał do Gdańska. Ponad 20 milionów złotych zebrane. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
16: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: A cappuccino też za 7?
18: Też.
17: A flat white?
18: Też.
17: A...
18: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
22: Zdrowit.
23: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach poniedziałek, 25 dzień maja. Na zegarach 7. Zapraszamy was na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Chwila nieuwagi mogła skończyć się tragedią na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Szaflarach. Tam w minioną sobotę po południu pociąg uderzył w przyczepę ciągnika rolniczego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem 24-letni mieszkaniec gminy Szaflary był trzeźwy. Mężczyzna został ukarany mandatem. Policjanci przypominają, zbliżając się do przejazdu kolejowego należy zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg oraz bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj na drodze wojewódzkiej nr 957 między Czarnym Dunajcem a Starym Bystrem. W zderzeniu trzech samochodów ucierpiała jedna osoba. Karetka zabrała ją do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 62-letni kierujący samochodem marki Suzuki, wykonując nieprawidłowy manewr wyprzedzania, doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Ford, a następnie z jadącym za nim samochodem marki Seat. Sprawca zdarzenia zdarzenia został ukarany mandatem. I zostajemy na drogach. Uwaga kierowcy, czekają Was utrudnienia na drodze powiatowej w Niedzicy. Od dziś do 3 czerwca drogowcy będą frezować nawierzchnię asfaltową, a także wykonywać nowe warstwy konstrukcyjne jezdni. W związku z pracami nastąpi połówkowe wyłączenie pasa ruchu po przeciwnej stronie nowo wybudowanego chodnika. Nadal będzie obowiązywała tymczasowa sygnalizacja świetlna, a ruch będzie się odbywał wahadłowo. Teraz ważna wiadomość z Tatr. Wczoraj tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe wstrzymało wydawanie komunikatów lawinowych na sezon zimowy 2025-2026. Tatrzański Park Narodowy zastrzega jednak, że to nie oznacza pełni letnich warunków w górach. W wyższych partiach Tatr wciąż zalegają pola śniegu i lodu, szczególnie w miejscach zacienionych, żlebach oraz na szlakach o północnej ekspozycji. Takie odcinki mogą być śliskie i niebezpieczne.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Posiedzenie kapituły Nagrody Burmistrza Zakopanego za nami. W jej skład weszli reprezentanci wielu zakopiańskich środowisk. Laureatów poznamy 2 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta organizowanej z okazji Dni Zakopanego.
4: Nagroda Burmistrza przyznawana jest od 23 lat za zasługi i wybitne osiągnięcia dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji miasta. Jej laureatami w przeszłości byli dr Wincenty Galica, lutnik Franciszek Marduła, dyrektor Teatru Witkacego Andrzej Dziuk, czy w zeszłym roku Agata Nowakowska-Wolak, szefowa Podhalańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Laureatów tegorocznej edycji poznamy 2 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta, która po raz pierwszy odbędzie się w plenerze na Placu Niepodległości.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Obywatel Ukrainy wjechał samochodem w okolice Morskiego Oka. Przeprosił. Jak się tłumaczył? O tym w kolejnym serwisie. Bądźcie z nami. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
5: Trwają poszukiwania sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy siłowo weszli do mieszkania, w którym mieszka matka prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Przypominamy, w sobotni wieczór służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do gdańskiego mieszkania. Lokal był wówczas pusty.
5: Po tej sytuacji zorganizowano wczoraj rano odprawę premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Kacper Wróblewski, co o tej sprawie, Kacprze, mówią rządzący?
22: Podkreślają, że ratownicy podjęli decyzję o wejściu do mieszkania po tym, jak do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynął SMS mówiący o zatrzymaniu krążenia dzieci znajdujących się w środku. Tam jednak nikogo nie było.
25: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
22: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Doradca prezydenta Błażej Poboży oczekuje decyzji personalnych na poziomie szefów służb.
26: Sytuacja nie do obrony. Dziś tam powinny po prostu zostać ogłoszone dymisje osób odpowiedzialnych za kierowanie polskimi formacjami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
22: Jak informowali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
6: 660 kilometrów w 63 godziny prawie na rowerze. Trasa od Tatr po Bałtyk z Zakopanego do Gdańska.
5: Wieczorem zakończyła się kolejna akcja influencera Łatwo Ganga. W tym czasie podczas transmisji na żywo zebrał ponad 20 milionów na Maxa, Adasia i Wojtusia, chorych na dystrofię mięśniową.
6: Po 21 Łatwo Gang dotarł do południowej granicy Gdańska w Świętym Wojciechu po niemal, jak mówiliśmy, 53 godzinach rowerowego rajdu.
27: Musimy o tym pamiętać, że serio to jest zasługa nas wszystkich, każdej osoby. Każda osoba, która tu stoi, zasługuje na takie samo uznanie jak ja. Każda osoba, która wpłaciła, która oglądała, naprawdę. Pamiętajmy o tym, serio, bo te 20 milionów ja nie wpłaciłem. Nie wpłaciła jedna osoba. Każdy z nas płacił 5-10 zł. Pamiętajcie, w grupie jest siła, nie w jednostkach. Jesteśmy grupą, wszyscy razem. Naprawdę.
28: Szczytny cel, bardzo skromny człowiek zrobił tyle dla tych chorych dzieci.
29: Żeby był tym, kim jest i się nie zmieniał, bo jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i żeby każdy z niego brał przykład i świat był stałby się lepszy.
30: Wam przygotowałam plakat, żeby poczuł, że jest wielki. Po prostu, że zrobił to wszystko.
0: W Zakopanem o poranku niebo częściowo zachmurzone, potem ma się już rozpogodzić. Pogodny ma być wtorek, w środę też przez sporą część dnia dużo słońca, ale też niewykluczone, że pojawią się nam opady deszczu, lokalnie także burze. 20-21 stopni, do środy takie wartości będziemy mieli, no stopień dwa więcej na przykład w Nowym Targu, czyli taka sympatyczna majowa norma, chciałoby się rzec.
7: Jestem. Dzień dobry. Obecna. Dołącza do porannego składu.
0: I tak się przed Państwem sympatycznie przedstawiła Ewelina Kroczek. Dzień dobry.
7: I Marek Moc. Witajcie, zapraszamy.

0: poniedziałkowy poranek, czas na horoskop.
1: Zodiakalny byku, dziś los podpowiada, żebyś zwolnił tempo i zaufał swojej intuicji. Finansowo możliwa mała, ale bardzo przyjemna niespodzianka.
0: Waga. Wagi mogą dziś znaleźć się w centrum uwagi. Pięknie to się zabrzmiało. Nawet jeśli wcale tego nie planowały, to dobry dzień na rozmowy o uczuciach i załatwienie spraw, które od dawna wisiały w powietrzu.
1: A skoro Marek od rana rymuje, to jeszcze wodnika poprosimy o uwagę. Wodniku, poczujesz dziś potrzebę zmian i odrobinę szaleństwa. Energia sprzyja nowym pomysłom, spontanicznym decyzjom i ludziom, którzy inspirują bardziej niż poranna kawa.

0: Poniedziałkowy poranek z Radiem Alex.
1: Jesteśmy tuż po weekendzie, a przecież kolejne przed nami, zbliżają się wakacje, więc ta informacja może się przydać. Mamy wiadomość dla tych, którzy lubią góry bardziej niż leżenie pod kocem. W Gorcach pojawiła się nowa odznaka turystyczna, korona Gorców.
0: Żeby zdobyć odznakę, trzeba odwiedzić minimum 80% z 35 wyznaczonych miejsc w Gorcach, ale samo wejście nie wystarczy, trzeba jeszcze zrobić zdjęcie i opisać trasę w specjalnej książeczce.
1: Fajne wyzwanie, Marek, prawda? 80% z 35 wyznaczonych miejsc. No. Ale jeszcze to selfie z widokiem, tak. Też się przyda do tej dokumentacji sportowej.
0: Książeczki można dostać m.in. w schronisku na Turbaczu, Starych Wierchach czy Maciejowej.
1: I bardzo dobrze, bo to są takie widoki, które naprawdę warto kolekcjonować. Polecam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Lato,
5: czeka. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
2: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
11: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
12: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Po reklamie.
0: Upałów na razie na Podhalu nie ma, ale temperatura na poziomie 20-21 stopni to jest dobry wynik. Tak ma być do środy. W czwartek nieco się ochłodzi. No i czeka nas też kapryśna aura. Dzisiaj w ciągu dnia sporo słońca. Wtorek ma być piękny, pogodny i także słoneczny. W środę czeka nas zmienne zachmurzenie, niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. W czwartek znów ma powrócić słoneczna aura. No ale to na razie zapowiedzi synoptyków. Sytuację będziemy wam podawali na bieżąco.

0: teraz mamy dla was coś, co naprawdę dobrze brzmi w poniedziałek.
1: O tak, łatwo gank od piątku. Jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, zbierając pieniądze na leczenie Maxa, chłopca chorego na dystrofię mięśniową.
0: I najlepsze jest to, że jeszcze wczoraj przed 9 rano udało się zebrać pełne 12 milionów złotych na terapię chłopca.
1: No, zbiórka się oczywiście nie zatrzymała, bo kolejne wpłaty mają pomóc też Adasiowi.
0: Przypomnijmy, że poprzednia akcja Łatwo Ganga przyniosła ponad 251 milionów złotych dla Fundacji Cancer Fighters.
1: No i pamiętajcie, że każdy z nas ma w sobie taką właśnie moc. Moc pomagania.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Radio Alex.

0: O tej porze powinna pojawić się myśl dnia i tak właśnie będzie, a będzie to kwestia z filmu Nie lubię poniedziałku. Taki nieprzypadkowy wybór.
1: Tak, a brzmi to mniej więcej w tym tonie. Prawdziwy fachowiec nie zaczyna pracy w poniedziałek.
0: Prawda czy fałsz? Oto jest pytanie. Tymczasem prawdziwe, sprawdzone i wiarygodne wiadomości u nas już za chwilę. Zapraszamy.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Sportowym autem wjechał nadmorskie oko. Influencer przeprasza. Nowe rozwiązania drogowe na Misiagach i ulicy za torem w Poroninie. Będą spotkania z mieszkańcami. W drugiej części serwisu Kraków czeka na oficjalne wyniki po referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Po reklamie.
1: Poniedziałek, 25 dzień maja, jest 8. Czas na wiadomości.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. Sportowym autem wjechał nadmorskie oko. Influencer przeprasza. Grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen. Sprawa nielegalnego wjazdu sportowym samochodem nadmorskie oko wywołała ogromne oburzenie. Ukraiński influencer, który w piątek opublikował w mediach społecznościowych nagrania z przejazdu korwettą po drodze prowadzącej do jednego z najpopularniejszych miejsc w Tatrach, teraz tłumaczy się pomyłką i przeprasza za swoje zachowanie. Mężczyzna twierdzi, że jechał zgodnie ze wskazówkami nawigacji, a podniesiony szlaban i brak zauważonego znaku zakazu sprawiły, że wjechał na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. W opublikowanym nagraniu przyznał, że bierze odpowiedzialność za całą sytuację i przeprosił osoby, które mogły poczuć się urażone. Influencer został zatrzymany przez policję w drodze powrotnej. Początkowo ukarano go mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi za niestosowanie się do znaków drogowych. Jak poinformowała później policja, kierowca miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd co do celu swojej podróży. Po ujawnieniu nowych okoliczności małopolska policja skierowała do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o wpisanie mężczyzny na listę osób niepożądanych. Oznaczałoby to zakaz wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen nawet na 5 lat. I zostajemy w okolicach Morskiego Oka. Od dzisiaj do najbliższego piątku droga na odcinku od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza będzie całkowicie zamknięta. Więcej o utrudnieniach Joanna Chmiel.
8: Od 25 do 29 maja na remontowanym odcinku nastąpi całkowite zamknięcie ruchu turystycznego, pieszego, a także konnego. Na drogę nie będą mogły również wjeżdżać samochody.
2: Zamknięty pozostaje również parking Tatrzańskiego Parku Narodowego na Palenicy Białczańskiej. Kierowcy będą mogli skorzystać tylko z tego na Łysej Polanie. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe między innymi przez Zazadnią lub Wierch Poroniec i dalej przez Rusinową Polanę w kierunku Wodogrzmotów Mickiewicza. Trasa ta wydłuży jednak przejście o około 1,5–2 godzin w jedną stronę.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Wójt gminy Poronin Anita Żegleń zaprasza mieszkańców na spotkania dotyczące planowanych zmian komunikacyjnych na Misiagach i na ulicy za torem. Jak poinformowała po rozmowach z radnymi, przygotowano cykl konsultacji, podczas których mieszkańcy będą mogli poznać planowane planowane rozwiązania drogowe, harmonogram prac remontowych oraz zadać pytania i zgłosić swoje uwagi. Pierwsze spotkanie odbędzie się online w najbliższą środę o godzinie 17 w formie wideoczatu. Z kolei na najbliższy czwartek zaplanowano spotkania stacjonarne w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suchem w godzinach od 8 do 9, od 12 do 13 oraz od 15 do 16. Tematami rozmów będą m.in. warianty organizacji ruchu na ulicy Zatorem, planowane remonty na Misiagach oraz przy przedszkolu, a także kwestie związane z rekrutacją dzieci do obu placówek. Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań w Zakopanem. Ten temat w wiadomościach o 9. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Czternaście rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służby Ochrony Państwa unieważnionych, dowiedział się Krzysztof Zasada. Wartość przetargów to kilkaset milionów złotych.
10: Chodzi o postępowania, które miały być sfinansowane z programu SAFE. Anulowanie zakupów to efekt weta prezydenta do ustawy wprowadzającej program.
9: Dzień dobry Krzysztofie. Co w takim razie z przetargami w innych służbach mundurowych?
11: Niebawem także zostaną unieważnione. W policji mowa o 11 postępowaniach przetargowych, natomiast w Straży Granicznej o 25. W sumie prezydenckie weto doprowadzi do anulowania 51 przetargów. MSWiA zapewnia natomiast, że zostaną na nowo ogłoszone, zmieni się forma finansowania tych zakupów, a pieniądze będą pochodzić z budżetu MON.
10: A kiedy do tego dojdzie?
11: Najwcześniej w wakacje. Jak usłyszałem, potrzeba teraz przyjęcia nowego rozporządzenia i rządowej uchwały. Pieniądze na te zakupy będą uruchomione dopiero od przyszłego roku. Mowa o ponad 7 miliardach złotych.
10: Prezydent odwołany, ale Rada Miasta zostaje. To wciąż nieoficjalne rezultaty niedzielnego referendum w Krakowie.
9: W Urzędzie Miasta przy Placu Wszystkich Świętych powinny pojawić się te oficjalne dane o poranku z Miejskiej Komisji Wyborczej.
10: Maciej Sołtys, Maćku,
12: jestem.
10: W tym poranku rozmawiasz z mieszkańcami. Co usłyszałeś?
12: Tak. No, większość nie chce komentować sprawy referendum. Piotr, który pracuje tu niedaleko w jednej z kawiarni, powiedział mi natomiast, że jego te wyniki nie dziwią.
13: Generalnie nie słuchał mieszkańców, jak ten protestowali na przykład przeciwko temu SCT, bo też nie każdy ma drogi samochód, żeby mógł wjechać do tej strefy.
12: I to podobny głos do odpowiedzi z badania Exit Poll przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News i Stan 360. W nim też jako powód udziału w referendum najczęściej wskazywano wprowadzenie w Krakowie strefy czystego transportu, a na kolejnych miejscach m.in. rosnące zadłużenie miasta. Natomiast przed chwilą w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który przyznał, że przyjmuje decyzję krakowian z szacunkiem, podziękował za możliwość pracy dla Krakowa i zaapelował o to, by po referendum Kraków znów był wspólnotą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Upałów na razie na Podhalu nie ma, ale temperatura na poziomie 20-21 stopni to jest dobry wynik. Tak ma być do środy. W czwartek nieco się ochłodzi. No i czeka nas też kapryśna aura. Dzisiaj w ciągu dnia sporo słońca, a wtorek ma być piękny, pogodny i także słoneczny. W środę czeka nas zmienne zachmurzenie, niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. W czwartek znów ma powrócić słoneczna aura. No ale to na razie zapowiedzi synoptyków. Sytuację będziemy wam podawali na bieżąco.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Na świecie w piłkę gra ponad 250 milionów osób, a oglądają ją miliardy dziś dzień futbolu.
1: No i do tematu oczywiście niebawem wrócimy.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszam.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A kalendarz świąt nietypowych pęka w szwach, gdzieś między innymi dzień piłki nożnej, więc my oczywiście musimy ten temat poruszyć.
0: No tak, bo sobota przyniosła piłkarski finał pełen emocji. FC Barcelona przegrywała z Walencją 1-3 w ostatnim meczu sezonu, ale to spotkanie zapisze się w pamięci kibiców jeszcze z jednego powodu. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił w barwach Dumy Katalonii, no i wpisał się na listę strzelców.
1: Po meczu Barcelona oczywiście pożegnała go wyjątkowym wpisem w mediach społecznościowych, a pod tym postem prawdziwa lawina emocji, dziesiątki tysięcy komentarzy pod tytułem "Żegnaj legendo". Co ty na to, Marek?
0: No, warto zostać legendą. Panie Robercie, trzymamy kciuki za dalsze sukcesy, bo to przecież jeszcze nie koniec.
2: Słuchacie Radio Alex.

0: poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: I jeszcze tak przy porannej kawie przeglądamy kalendarz. Mamy dzień piwowara. Wiele osób może pomyśleć, że to zawód marzeń. Smakowanie, klimat. Brzmi dobrze.
0: No, ale rzeczywistość trochę mniej filmowa. Piwowar to w dużej mierze mycie, sterylność, bo nawet najmniejsza bakteria może zepsuć tysiące litrów tego płynu. Czyli bardziej sprzątacz laboratoriów niż degustator. Piwowar musi wyłapać najmniejsze wady aromatu, zanim produkt trafi do ludzi.
1: A ty się znasz, Marek. Poczytałeś trochę w tym temacie, co? To już brzmi trochę jak preso dla supernosta, bo odpowiedzialne trochę. A wiedziałeś, że kiedyś piwo ważyły głównie kobiety, a nie mężczyźni? Dawno temu.
0: Kobiety mówią, naważyłeś sobie piwa, to teraz je wypij.
1: Tak właśnie jest.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Lato, lato, lato,
8: czekaj. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
9: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30%. I mam już plany.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
20: Okoliczności przyrody na Podhalu całkiem sympatyczne. Widać to po biomecie, który jest korzystny. Ciśnienie wysokie i stabilne na poziomie 1029 hektopaskali. Wiatr raczej umiarkowany, wieje z północy. No ale nie przynosi to jakichś zimnych mas powietrza. Jutro powieje z południa, no i wtedy też ma zrobić się delikatnie cieplej. Przypomnę, dzisiaj 20-21 stopni.
21: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Marek, ja nie wiem, czy słyszałeś, w piątek wieczorem ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko, mimo całkowitego zakazu ruchu.
0: No przecież to teren chroniony.
1: No tak, tak. Przejechał ponad 8 kilometrów, zrobił sobie zdjęcie z dziewczyną przy aucie, no i wrócił tą samą trasą.
0: No i co dalej, przepraszam?
1: Zatrzymali go przy wyjeździe, mandat 100 zł, 8 punktów karnych, a do tego pojawił się wniosek później, bo pojawiło się wiele głosów niezadowolenia, więc później pojawił się wniosek o 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefę Schengen.
0: Bo to się opłaciło, że tak powiem.
1: W sieci burza, tak, tak. Ale wiesz, on sam stwierdził, że zdjęcie było warte tych 100 zł, choć później przyznał, że jednak może wybrałby spacer.
0: No tak, marzyło o rozgłosie, tylko wygląda na to, że dostał go w wersji, której raczej nie planował. Pamiętajcie, nie idźcie tą drogą, patrzcie na znaki. Swoją drogą to rzeczywiście idiotyczny pomysł.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Po reklamie.

0: 25 dzień maja, a my o tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: Prawdopodobnie w 1477 roku widz tworzy rozpoczął w Krakowie pracę nad ołtarzem mariackim.
0: W 1942 roku padł pierwszy klaps na planie najlepszego melodramatu wszechczasów, Casablanca.
1: Jeszcze rok 2005, cud w Stambule. Jerzy Dudek i jego Liverpool FC wygrali finał Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z AC Milan, odrabiając stratę 0-3, no i zwyciężając w rzutach karnych. Pamiętacie? Dudek Dance.
2: Już za chwilę w Radiu Alex zderzenie quadów i wypadek motocyklisty w Zakopanem. Długi weekend czerwcowy będzie dla branży turystycznej lepszy od majowego. W części z kraju i ze świata Kraków bez prezydenta. Wczoraj w referendum odwołano Aleksandra Miszalskiego. Są już oficjalne wyniki. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
6: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltary!
7: Kto?
8: Woltary!
9: Woltary!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, 25 dzień maja. Jest 9, a przed nami kolejne wydanie wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia dwóch quadów, w którym jedna osoba została ranna. Po udzieleniu jej pomocy zespół ratownictwa medycznego zabrał ją do szpitala. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Wojdyły w Zakopanem. Dzień wcześniej na ulicy Piszczory, również w Zakopanem, motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Po zaopatrzeniu został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań w Zakopanem. Zaginiona osoba została odnaleziona dzięki wspólnej akcji służb ratunkowych i policji. Działania rozpoczęły się w minioną sobotę około godziny 22.30 po zgłoszeniu dotyczącym zaginięcia osoby w rejonie ulicy Gawlaki. Do akcji skierowano strażaków, ratowników oraz policjantów. W poszukiwaniach wykorzystano m.in. drony, kamery termowizyjne oraz kłady. Zaginionego udało się odnaleźć, a na miejscu udzielono mu pomocy medycznej. Następnie został przekazany załodze pogotowia ratunkowego i przewieziony do szpitala.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Wszystko zależy od pogody. Wygrają ci, którzy zadbali o oryginalny wystrój wnętrz. Powinien on przyciągnąć miłośników Instagrama i mediów społecznościowych. W tej chwili rezerwacje na długi weekend czerwcowy szacuje się na 50-60%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
11: Na razie wiemy, choć zdania są podzielone, jedni specjaliści na rynku, eksperci mówią, że już jest dobrze powyżej 60%. Ja osobiście uważam, że jest dobrze powyżej 50%, no ale powiedzmy, że o 10% się nie pokłócimy. Chwilowo nastroje konsumenckie były zatrzymane. Ten ostatni tydzień nieładny w całej Polsce faktycznie zablokował przyrost rezerwacji, ale one powoli wracają do łask i wracają do gry. Nie tylko u nas na Podhalu. W całej Polsce, jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, jest bardzo podobnie i przyrastają, a przyrosną o tyle gwałtowniej, o ile prognoza pogody na tą czerwcówkę będzie lepsza od tej prognozy, która była na majówkę.
2: Największe szanse na rynku turystycznym mają kwatery, których których właściciele dbają nie tylko o modernizację, ale również o odpowiedni, ciekawy, często związany z regionem wystrój. W tym roku gości z Bliskiego Wschodu może nie być wcale, ale zastąpią ich inni. Z jakich krajów? O tym w kolejnym serwisie.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Po wiosennym przeglądzie technicznym wróciła kolej linowa na Kasprowy Wierch. Ruszyła także szósta edycja akcji Stacja Edukacja, organizowanej wspólnie przez Polskie Koleje Linowe i Tatrzański Park Narodowy.
12: Akcja Stacja Edukacja, czyli bezpłatne spotkania z przewodnikami na szczycie Kasprowego Wierchu. Przez cały sezon letni codziennie w trzech wyznaczonych miejscach będziemy mogli posłuchać fascynujących prelekcji na temat ukształtowania Tatr, na temat tatrzańskiej przyrody, czy też samej historii kolei PKL.
2: Mówiła Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych. Tyle z regionu, teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
13: Zaczynamy fakty od Krakowa i oficjalnych już wyników referendum, jakie kilkadziesiąt minut temu opublikowała Miejska Komisja do Spraw Referendum.
14: Od razu łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Maciejem Sołtysem, który jest na Placu Wszystkich Świętych przed Urzędem Miasta.
15: Zgadza się.
14: To konkretnie, ile osób zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego?
15: Dokładnie 171 581. Przeciwko było 3631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99%.
16: Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 587 637 osób. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, to 176 228 osób. Liczba głosów ważnych wyniosła 175 212 głosów.
15: Wyliczała Justyna Hebrajska z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana. Tu zabrakło frekwencji. I teraz Kraków będzie czekać na komisarza, którego musi powołać premier. Ma na to 7 dni.
14: Jaki plan na wybory w Krakowie mają teraz największe partie sejmowe? Polityczne komentarze do wyniku krakowskiego referendum zbiera nasz reporter Kacper Wróblewski.
13: Kacprzyk, zacznijmy od Koalicji Obywatelskiej, której to polityk wczoraj został odwołany ze stanowiska. Jaki plan na nadchodzące wybory ma zatem ugrupowanie Donalda Tuska?
17: Jak się dowiedziałem, nie ma mowy, aby koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, posłanka Dorota Łoboda, powiedziała mi, że jej ugrupowanie ma już plan na nadchodzące wybory.
18: Te plany się wykuwają. Oczywiście niebawem z całą pewnością ogłosimy, kto będzie naszą kandydatką lub kandydatem.
17: Jeśli chodzi o opozycję, to niewykluczone, że PiS i Konfederacja usiądą razem do stołu, aby rozmawiać o wystawieniu wspólnego kandydata.
19: Może warto by było rozważyć jakieś szersze porozumienie ponadpartyjne, które zwiększyłoby znacząco szansę kandydata wystawionego przez prawicę.
17: Usłyszałem od posła Krzysztofa Szczuckiego, który podkreśla, że wybory w Krakowie mogłyby być sprawdzianem dla zapowiadanego przez PiS i Konfederację paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu.
1: Okoliczności przyrody na Podhalu całkiem sympatyczne. Widać to po biomecie, który jest korzystny. Ciśnienie wysokie i stabilne na poziomie 1029 hektopaskali. Wiatr raczej umiarkowany, wieje z północy, no ale nie przynosi to jakichś zimnych mas powietrza. Jutro powieje z południa, no i wtedy też ma zrobić się delikatnie cieplej. Przypomnę, dzisiaj 20-21 stopni.
0: Poniedziałkowy poranek, a w tej godzinie kawa i ploteczki.
1: No, będzie się działo.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Koniecznie zostańcie z nami, zapraszamy.

0: poniedziałkowy poranek, po dziewiątej nie może być inaczej. Zapraszamy na małą kawkę z ploteczką.
1: Hollywood znowu spogląda w stronę Brada Pitta i zastanawia się, co u niego słychać. 62-letni aktor układa sobie życie u boku Ines de Ramon, młodszej od niego o 29 lat, projektantki biżuterii.
0: No i choć wygląda na bardzo szczęśliwego, w mediach od razu pojawiają się pytania, czy będzie ślub?
1: Czy będzie ślub? Ale z otoczenia pary słychać, że nie ma tu pośpiechu. Nie, nie. Po trudnych relacjach z Jennifer Anistą i Angeliną Jolie Pitt ma stawiać teraz na spokój, bo powiedziałabym nawet święty spokój.
0: No, jemu pewnie ten układ odpowiada, a jej?
1: Tutaj postawimy trzy kropeczki i poczekamy na kolejną dostawę plotek z Hollywood. Chociaż jeszcze jedną mamy.
0: Proszę.
1: Tymczasem druga hollywoodzka scena, Miley Cyrus, doczekała się swojej gwiazdy w Alei Sław w Hollywood.
0: A podczas uroczystości towarzyszył jej ukochany, a całość wyglądała jak piękne podsumowanie jej muzycznej drogi. No i wszystko wskazuje na to, że ta prywatna ścieżka też jest coraz mniej kręta.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Lato, lato, lato,
10: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
11: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
12: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
13: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonu.

0: Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
1: Poniedziałek na Podhalu będzie ciepły i słoneczny. Synoptycy prognozują na dzisiaj małe zachmurzenie, gdzieniegdzie ma być bezchmurnie. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 21 do 24 stopni, a na szczytach Tatr około 10 stopni Celsjusza. Na Podhalu będzie nam towarzyszył słaby, okresami umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Kolejna prognoza pogody w Radiu Alex po wiadomościach o 10:00.

0: Mamy poniedziałek, a kalendarz świąt nietypowych przypomina, że dziś dzień królewny, więc my poszukaliśmy jakiejś informacji z królewskiej półki.
1: I mamy. Król Karol III podjął decyzję, która otwiera zupełnie nowy rozdział w historii brytyjskiej monarchii. Po raz pierwszy turyści będą mogli zobaczyć prywatne apartamenty Elżbiety II w pałacu w Edynburgu.
0: A to miejsce, w którym królowa odpoczywała, pracowała i żyła na co dzień podczas pobytu w Szkocji. W środku zachowano wszystko tak, jak lubiła. Od biurka z królewskimi dokumentami po jej ukochanego pluszowego misia, który zawsze czekał na swoim miejscu na sofie.
1: A proszę bardzo, nawet poranne śniadanie miały tam swój rytuał przy dźwiękach dudziarza w ogrodzie i z widokiem na pałacowe życie.
0: No i teraz każdy może zobaczyć tę bardziej prywatną, ludzką stronę monarchii. Choć bilety kosztują tyle, że to raczej królewska wycieczka nie tylko z nazwy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Staszek, twój dom nowy?
8: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
7: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
8: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
8: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
8: 733-049-049.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Francji ogarnie wyjątkowa fala upałów, a w większości kraju temperatury w najbliższych dniach przekroczą 30 stopni, osiągając wartości nawet o 10-15 stopni wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku.
1: A jak będzie u nas? Sprawdzimy po wiadomościach. Jutro też w wielu miejscach zbliżymy się do tej magicznej granicy.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. W Lipnicy Wielkiej powstanie nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Na przyjazd gości z których państw liczy branża turystyczna pod Giewontem? W Małopolsce wkrótce ruszają specjalne promocje na przejazdy pociągami i autobusami. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 25 dzień maja, 10:00, czas na wiadomości.
2: Anna Grudek, zaczynamy. Budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Małej coraz bliżej. W Urzędzie Gminy Jabłonka podpisano umowę na realizację inwestycji. Nowa remiza ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i zapewnić strażakom nowoczesne zaplecze do działań ratowniczych oraz szkoleń. Jak podkreślają samorządowcy, nowy obiekt ma w pełni zabezpieczyć potrzeby operacyjne miejscowej jednostki OSP. Wykonawcą inwestycji została firma budowlana z Suchej Beskidzkiej. A wciąż nie brakuje chętnych, aby nieść pomoc innym, działając w szeregach właśnie OSP. Dwoje nowych ratowników zasieniło właśnie jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy. Kilka dni temu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem zakończył się kurs podstawowy strażaków ratowników OSP, uprawniający do udziału w działaniach ratowniczych. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej, a jego zaliczenie poprzedziło obowiązkowe szkolenie w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Jak poinformowała OSP Olcza Zakopane, pozytywny wynik uzyskali Klaudia i Rafał, którzy oficjalnie dołączają do jednostki. Gratulujemy.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Tuż po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie anulowano większość połączeń lotniczych z krajami europejskimi. I choć bardzo powoli sytuacja zaczyna się stabilizować, to turyści z krajów arabskich na pewno nie będą kluczowymi odbiorcami usług turystycznych w naszym regionie.
8: Słowacy, Węgrzy to oczywiście nasi stali bywalcy, najbliżsi sąsiedzi i konsumują nasze usługi noclegowe, kupują nasze artykuły sprzedażowe. Równocześnie trzeba wskazać, że mamy gwałtowne wzrosty turystów z krajów nadbałtyckich. Przodują Litwini, oczywiście Estończycy i Łotysze, no to są kraje o małym potencjale, tam tych mieszkańców faktycznie przecież nie ma tak wiele, ale gwałtowne wzrosty, szczególnie Litwinów, są czytelne. Był to dominujący wzrost, jeśli chodzi o zeszły sezon i wydaje się, że on się utrwali także na wiosnę tego roku i w lecie.
2: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Na koniec dobra wiadomość dla pasażerów kolei. W Małopolsce już wkrótce ruszą specjalne promocje na przejazdy pociągami i autobusami. Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi pasażerowie będą mogli podróżować po regionie za symboliczną złotówkę. Małopolski bilet na Dzień Dziecka będzie obowiązywał 30 i 31 maja w pociągach kolei małopolskich Polregio Kolei Śląskich oraz w autobusach małopolskich linii dowozowych. Dzieci i młodzież z ważną legitymacją lub dokumentem potwierdzającym wiek będą mogły przez cały dzień korzystać z nielimitowanych przejazdów również w relacjach dalekobieżnych, między innymi między Krakowem a Katowicami czy w kierunku Podhala. Nie wszystkie trasy będą jednak objęte promocją. Wyłączony z niej pozostaje między innymi odcinek Muszyna - Poprad - Tatry. Policja ostrzega, rośnie liczba oszustw na legendę. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
9: Prezydent Krakowa, przypominamy, odwołany.
10: W referendum mieszkańcy zdecydowali, że chcą, by Aleksander Miszalski przestał pełnić tę funkcję.
11: Tak, 171 581, nie, 3631. Prezydent został odwołany.
9: Twarde zderzenie z wyborczą rzeczywistością. Rada Miasta Krakowa natomiast zostaje. Referendum w sprawie jej odwołania jest nieważne ze względu na zbyt małą liczbę głosów. Czerwona kartka, którą trzeba przyjąć z pokorą, tak odwołanie prezydenta Krakowa komentuje Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050. 50 poseł właśnie z Krakowa.
12: Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli dobrego kandydata, żeby Kraków został obroniony. Po czerwonej kartce trzeba umieć przełożyć drużynę i trzeba wygrać mecz.
9: Niebezpiecznie o poranku na drogach śląskich. Najgorzej jest teraz na 86 między Sosnowcem i Katowicami.
10: Marcin Buczek zna szczegóły. Dzień dobry. Co tam się stało?
13: Tu na katowickim odcinku drogi 86 są dwie kolizje. W jednej z nich rozbite są dwa, w drugiej trzy samochody. Chodzi o pasy w stronę Tychów i stąd właśnie korek, który zaczyna się już w okolicach Szpitala Górniczego w Sosnowcu i nie przerwanie ciągnie aż do rejonu skrzyżowania tej trasy z A4. Teraz przejazd tego prawie 10-kilometrowego odcinka może zająć około 50 minut, a poza Katowicami kolizje teraz są też m.in. w Kłobucku i Będzinie. W sumie od północy było ich już na drogach regionu ponad 30.
10: Teraz ku przestrodze jeszcze krótka informacja z Helsinek.
9: 62 mieszkania zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej stolicy Finlandii Kalasatama. Powodem pożaru gazowy grill pozostawiony na balkonie.
10: Akcja strażaków trwała prawie 10 godzin. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W prognozach na dzisiaj króluje słońce. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze obłoki. Gdzieniegdzie chmur nie będzie wcale. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem na termometrach zobaczymy około 20 stopni, a w Nowym Targu około 22 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, porywisty z północnego zachodu i północy. Wtorek również zapowiada się jak na razie słonecznie.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Poniedziałkowy poranek, a w tej godzinie o rzeczach wow, naprawdę, nie żartuj.
1: No, zaintrygowałaś.
0: Tak właśnie będzie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Woc.
0: Zapraszamy.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Czasem sięgamy po takie informacje właśnie z kategorii wow, wielkie oczy i chyba taką znalazłam. Marek, posłuchaj tego, bo brzmi trochę jak totalna science fiction. Otóż na filipińskiej wyspie powstaje projekt, gdzie sztuczna inteligencja ma współtworzyć coś w rodzaju państwa przyszłości.
0: Jak to państwa?
1: Normalnie, decyzje mają wspierać cyfrowi doradcy inspirowani historycznymi postaciami jak Churchill, Einstein. Oni mają analizować, debatować, podpowiadać rozwiązania.
0: To brzmi jak niebezpieczny eksperyment.
1: Najlepsze, że już ponad 12 tysięcy osób zgłosiło się, żeby zostać cyfrowymi rezydentami tej wyspy.
0: Czyli ludzie chcą tam mieszkać, tak?
1: A przynajmniej mieć dostęp, wiesz, do tego systemu. Twórcy mówią, że to ma być bardziej obiektywne rządzenie bez polityki i interesów.
0: No i co, działa to już normalnie?
1: Na razie to jest eksperyment. Ludzie nadal mają tam ostatnie słowo, ale no, tak sobie myślę, że zanim oddamy stery algorytmom, warto sprawdzić, czy potrafią płynąć w dobrą stronę.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: Synoptycy prognozują dzisiaj na Podhalu małe zachmurzenie. Będziemy cieszyć się słońcem. Temperatura maksymalna w Bukowinie Tatrzańskiej wyniesie około 18 stopni, podobnie jak w Kościelisku. W rejonach podgórskich prognozowany jest słaby, okresami umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Noc zapowiada się bezchmurnie. Więcej o pogodzie po wiadomościach o 11.
3: Radio

0: Wcale nie zawsze jest bajką. W internecie zrobiło się głośno o księżniczce Charlotte po rodzinnym zdjęciu, na którym pojawiła się z niebieskimi paznokciami, z niebieskim lakierem na paznokciach.
1: Przepraszam, i to naprawdę wywołało dyskusję?
0: Tak, bo fotografia z okazji 15. rocznicy ślubu Williama i Kate miała być spokojną, rodzinną pamiątką, a tu nagle właśnie ten szczegół przyciągnął całą uwagę.
1: A kto powiedział, że będzie łatwo?
0: W sieci pojawiły się właśnie krytyczne komentarze. No, część z nich niestety nie jest przyjemna, a przecież mówimy o 10-letnim dziecku.
1: Kolor lakieru stał się globalnym tematem, no nie rozumiem.
0: No. Pała zwraca uwagę, że niby takie drobne, dziecięce wybory w rodzinie królewskiej szybko urastają, wiesz, do symbolu, wywołują ogromne emocje. No, także nie zazdrościmy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.
6: Radio Alex.

0: 25 dzień maja i sprawdzamy, do kogo dziś biegniemy na imieninową kawę, kto obchodzi urodziny. Jeśli chodzi o znane osoby, to Kamil Stoch, jeden z najwybitniejszych skoczków narciarskich w historii, także Majka Jeżowska, znakomita polska piosenkarka i kompozytorka.
1: A swoje imieniny świętują Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław. Przyjmijcie najlepsze życzenia.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Policja ostrzega, rośnie liczba oszustw na legendę. Przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do osaczenia ofiary. W części z kraju i ze świata odeszła legenda polskiego kina, krytyk Stanisław Janicki. Anna Grudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Lato, lato, lato,
5: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale Ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, w poniedziałek przed południem przyszła pora na kolejne wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Oszustwa na legendę i w internecie nadal należą do najczęstszych przestępstw. Coraz częściej sprawcy wykorzystują też narzędzia sztucznej inteligencji. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku odnotowano 2805 takich przypadków, o blisko 300 więcej niż rok wcześniej. W całym ubiegłym roku straty ofiar sięgnęły około 160 milionów złotych. Policja apeluje o ostrożność, weryfikowanie rozmówców, nie przekazywanie danych do logowania ani pieniędzy, a także unikanie klikania w podejrzane linki i instalowania nieznanego oprogramowania. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na ryzyko związane z publikowaniem wizerunku i głosu w sieci oraz na rosnącą wiarygodność treści generowanych przez AI. Przez telefon i internet nie widzisz, z kim rozmawiasz, przypominają policjanci.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Sesja Rady Miasta Nowy Targ już dzisiaj. Wśród tematów budowa nowej hali lodowej i plan ogólny. Więcej wie nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
8: Radni zajmą się dziś m.in. uchwaleniem planu ogólnego miasta oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący petycji MMKS Podhale Nowy Targ oraz uchwała w sprawie poparcia działań zmierzających do budowy nowej hali lodowej w mieście. Będą głosowania nad uchwałami w sprawie nadania nazwy nowemu rondu imienia majora Mariana Głuta oraz ustalenia ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP. Radni wysłuchają także sprawozdań Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz Nadleśnictwa Nowy Targ.
2: Tradycyjnie w porządku obrad nie zabrakło sprawozdania burmistrza, zapytań i interpelacji radnych oraz wystąpień mieszkańców zapisanych do głosu. Początek sesji o godzinie 12. Na koniec dobra wiadomość dla miłośników górskich wędrówek. Możecie zdobyć nową odznakę turystyczną Korona Gorców, ustanowioną przez PTTK Oddział Gorce w Nowym Targu. Inicjatywa ma zachęcać zarówno mieszkańców, jak i turystów do aktywnego poznawania najpiękniejszych zakątków Gorców. Warunkiem zdobycia odznaki jest zaliczenie co najmniej 80% spośród 35 wyznaczonych miejsc, znajdujących się na liście przygotowanej przez organizatorów. Aby potwierdzić zdobycie danego szczytu lub punktu, uczestnik musi dotrzeć na miejsce, wykonać zdjęcie dokumentujące swoje dotarcie do celu oraz opisać trasę przejścia w specjalnej książeczce odznaki. W krótkiej notatce należy podać m.in. punkt startowy, przebieg szlaku oraz czas przejścia. Książeczki są dostępne jak na razie w schroniskach na Turbaczu, Starych Wierchach Maciejowej oraz w Kolibie na Łapsowej Polanie. Tyle wiadomości z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, a o 12:00 wypoczęty po urlopie Władek Biały zaprezentuje serwis w góralskiej odsłonie.
9: Nie żyje Nestor polskiego dziennikarstwa filmowego Stanisław Janicki.
10: Był jednym z najlepszych znawców historii światowego kina, szczególnie kina polskiego. Był autorem wielu znakomitych książek, filmów i reportaży.
9: Przez wiele lat prowadził program telewizyjny w Starym Kinie.
11: Widzę wtedy, słyszę, że to, co robiłem przez te lata całe i w telewizji, ale przecież gdzie indziej też, że to miało jakiś sens. No przecież ile rzeczy się robi, a potem po latach, Boże kochany, w co ja się dałem wrobić? To ja tego nie mam. Ja w tym przypadku jestem, że tak powiem, usatysfakcjonowany.
10: Wspominał spotkania ze swoimi widzami i słuchaczami.
9: Stanisław Janicki miał 93 lata.
10: Od rana gorącym tematem wynik miejskiego referendum w Krakowie. Przypominamy, za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało ponad 171 tysięcy osób.
9: Przeciwko dokładnie 3631.
10: Frekwencja niemal 30% wystarczyła do odwołania prezydenta. Za niska do zmiany Rady Miasta.
9: Co na to mieszkańcy Krakowa? Jak komentują wynik referendum?
10: Pan prezydent sobie nagrabił. Usłyszeliśmy od przechodniów na ulicy Grodzkiej.
12: No dobrze się stało po prostu. Jego działania po prostu były takie, że ludzie się zdenerwowali i zagłosowali przeciwko.
13: Nie chciałabym już kolejnego biliona zadłużenia miasta, bo wiem, że już jest to aż takie.
14: Ja jestem raczej niezadowolona.
15: Z tego, że został odwołany?
14: Tak, z tego, że został odwołany.
15: Dlaczego?
14: Powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
15: Czyli zasługuje na to, żeby na przykład dokończyć swoją kadencję te kolejne dwa lata?
14: Ja uważam, że tak.
10: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Maciej Sołtys.
2: Dzisiaj nie będzie nam brakowało słońca. Synoptycy prognozują na Podhalu małe zachmurzenie, miejscami ma być bezchmurnie. W najcieplejszym momencie dnia w Poroninie termometry wskażą około 19 kresek powyżej zera. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, porywisty z północnego zachodu i północy. We wtorek także możemy liczyć na słońce.
0: Marek, czy ty dziś idziesz haratać w gałę?
1: Nie, no, ciepło będzie, to już nie dla mnie, nie te lata.
0: A sprawdziłam cię, wiesz, bo chciałam sprawdzić, czy ty wiesz, co to w ogóle oznacza, ale
1: wiesz. Że wiem.
0: Dzisiaj dzień futbolu. Kto świętuje, życzymy bramek celnych, a my zapraszamy na jutro. Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc, miłego dnia, trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
8: Popołudnie na Podhalu zapowiada się słonecznie. Pogoda będzie sprzyjała spacerowiczom. W nocy ma być bezchmurnie. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 10 do 12 stopni, lokalnie w obniżeniach terenu około 8, podobnie jak na szczytach Tatr. Na Podhalu będzie wiał słaby wiatr z zachodu i południowego zachodu, a wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni i północny.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Influencer, który wjechał autem nadmorskie oko, został surowo ukarany. Zderzenie pociągu z przyczepką w Saflarak. Turyści znowu mogą korzystać ze specjalnych poidełek u wejścia na niektóre szlaki w Tatrach. To oczywiście nie Sićko, szczegóły już za chwilę. Władysław Biały, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jeżeli chcesz coś w życiu osiągnąć, zacznij od zmiany. Zapraszamy Cię do współpracy z najlepszym zespołem sprzedażowym w Remax Polska. Zostań agentem nieruchomości w Remax Duo Kraków. Zakopane, Nowy Targ. Skontaktuj się z nami. 12 255 17 13.
4: Zapraszam, właściciel zespołu biur nieruchomości Remax Duo, Marta Zagórska.
5: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608 599 370 lub 724 507 591.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz, kupując 3 zabawki, zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
10: Po reklamie.
11: Poniedziałek, 25 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Biały, wiadomości w południe. Wracamy po króciutkiej nieobecności na naszej antenie. Dzisiejsze wydanie zaczynamy jak zwykle od podsumowania weekendu. Niewątpliwie najgorętszym tematem u ostatnich dni jest wycin ukraińskiego influencera, który swoim sportowym autem wjechał nad morskie oko. Incydent wywołał szerokie oburzenie nie ino w naszym regionie, ale i w całej Polsce. Sprawą błyskawicznie zajęły się ogólnopolskie media, a nawet politycy z najwyższych szczebli, którzy, jak to często bywa w tego typu przypadkach, łokrzoli się troseczkę na aferze, przejawiając wyjątkowo duże zatroskanie tatrzańską przyrodą i tym tam sićkim innym. Ukraiński influencer został ukarany 5-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen. To już tak na dobitkę, bo początkowo dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Jak informuje tatrzańska policja, tak niski wymiar kory był wynikiem tego, że sprawca wykroczenia wprowadził funkcjonariuszy w błąd. Incydent, który rozegrał się nad morskim łokiem, wpisuje się w serszy problem influencerstwa, czyli ludzi, którzy niezależnie od narodowości, rasy czy religii są w stanie zrobić najgłupszą rzecz, byleby ino zdobyć poklask w internecie. Krytycznie na temat influencerów wypowiada się nasz ekspert, pan Mietek, który twierdzi, że, tu cytat,
12: to trzeba wziąć kija i to trzeba gnać zaraz łe chałupy.
0: Dodejmy tys, że roz jak się panu Mietkowi influencerzy kręcieli przy chałupie, to wciął ich psem poescuć. No ale zanim o psa, to sam musiał zacząć scekać. Oj, nagrali, ja we zasięgi, łopy. Innym głośnym wydarzeniem, które miało miejsce w ostatni weekend, był niecodzienny wypadek, do jakiego dosłów saflarak. Na jednym z tamtej sig niestrzeżonych przejazdów kolejowych pociąg zderzył się z ciągniętą przez traktor przyczepą. Szczęśliwie nikt nie odniósł żadnych obrażeń, oprócz przyczepy, która została całkowicie oszczaskana. Co ciekawe, wypadkiem na torak w saflarak nie zajęli się politycy z wyższych stebli, no ale to już być może ino przez to, że przyczepa była wypełniona gnojem, a przecież nie pasuje politykom gadać o tym, że pociąg wjechał w przyczepę z gnojem. Co nie zmienia faktu, że do tego typu zdarzeń dochodzi dość rzadko. Że tu pociąg jedzie, a tu zaś przyczepa z gnojem jedzie nie. Zmieniamy temat. Mamy ważną informację dla miłośników górskich wycieczek. Czy nie wtorek wejściak na szlaki, turyści znowu mogą czerpać wodę ze specjalnych poidełek. Więcej szczegółów zdradził w rozmowie z Radiem Alex, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Szymon Ziobrowski.
10: Od kilku lat przy niektórych wejściach w Tatry funkcjonują poidełka. No warto z tych poidełek korzystać, uzupełniać te butelki, które mamy w plecaku, no bo dzięki temu nie mnożymy ilości plastiku, który pojawia się w obiegu. Ta woda jest przebadana, bezpieczna.
0: I tą informacją kończymy. Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
12: Zaczynam od zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Do tego wypadku doszło przed godziną na pasach w stronę Wrocławia. Tam teraz poważne utrudnienia w ruchu. W faktach Marcin Buczek.
13: Jestem.
12: Z aktualnymi informacjami. Najważniejsze pytanie, Marcinie, co z dziećmi i ich opiekunami?
13: Na szczęście to informacje od policji, jak dotąd nikt nie uskarża się na poważne urazy. Podróżujący dwoma autokarami są teraz badani. W sumie jechało tam 99 osób, 91 z nich to dzieci. Na miejsce jadą już autobusy zastępcze, a dzieciom między innymi zapewniona jest woda.
12: Czy wiemy, jak doszło do tego wypadku?
13: Według bardzo wstępnych ustaleń policji najprawdopodobniej jeden autokar miał najechać na drugi. Oba autobusy wiozły dzieci na dwie różne wycieczki. W tej chwili korek na autostradzie A4 jadąc od Krakowa w stronę Wrocławia ciągnie się od Mysłowic do Jaworzna. Objazd wyznaczono trasą S1, ale policjanci radzą, aby z autostrady zjeżdżać jeszcze przed bramkami w Brzęczkowicach.
12: Czy mocniej zaczynamy trzymać się za kieszeń? Teraz najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.
14: Sprzedaż detaliczna nadal rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż jeszcze miesiąc temu.
12: Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej.
14: Dzień dobry.
12: Na miejscu, dzień dobry. Igorze, znamy te najnowsze gusowskie dane. Czy polska gospodarka zatem hamuje?
14: No to niepokojący sygnał, choć o gwałtownym hamowaniu jeszcze nie ma mowy. Mimo wszystko w kwietniu sprzedaż w skali roku wzrosła, ale tylko o 1,3%. Miesiąc wcześniej mieliśmy wzrost prawie o 9%. Zaczęliśmy się obawiać skutków wojny na Bliskim Wschodzie i podwyższonej inflacji, ale ważną rolę w tym odczycie odegrały święta wielkanocne. W tym roku wypadły na samym początku miesiąca, rok temu pod koniec, więc znaczną część zakupów zrobiliśmy jeszcze w marcu. Stąd spory zjazd w wyniku. Widać to w danych szczegółowych. Spadła na przykład sprzedaż żywności. Jednocześnie Polacy więcej wydali na kosmetyki, meble i sprzęt elektroniczny. To oznacza, że jeszcze nie przeszliśmy w tryb zaciskania pasa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Jeśli chodzi o prognozy na ten tydzień, to nareszcie mamy mnóstwo dobrych informacji. Najbliższe dni zapowiadają się bardzo ciepło i bardzo słonecznie. Jutro od 23 stopni w Zakopanem do 26 w Nowym Targu. Niebo powinno być bezchmurne, a nawet jak będą się na nim pojawiały chmury, to możemy je uznać za ozdobę, a nie, że jest chmura, szczał i puf, znowu tydzień leje. Tego na szczęście unikniemy. Aura będzie jutro pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Czucie. To siedźku. Słyszymy się jutro o 12:00. Władysław Biały. Ja-ha!
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
17: Martyna Wachtarczyk.
11: Mariusz Ryszko.
17: I piękne popołudnie przed nami. Nie tylko pogodowo, bo też muzycznie.
11: Skrzypnianki w Radiu Alex na dobry początek. Michael Bublé, za chwilę, potem też Artemas. Ruszamy.

0: I tak właśnie brzmi najlepsza muzyka na poniedziałkowe popołudnie. No właśnie, są takie poniedziałki, które da się lubić i to jest z pewnością jeden z nich. Wiosna przez duże W za oknami, w sercach ciągle maj, no i w kalendarzach też. Dzisiaj już 25 dzień tego miesiąca.
1: Chwila, czy to nie oznacza czasem, że za miesiąc będą wakacje? No jasne, że tak. No ale zanim wakacje, no to polecamy nasz popołudniowy program. No jako, że za tydzień o tej porze będzie Dzień Dziecka, no to przygotowaliśmy konkurs z nagrodami. O szczegółach nieco później, teraz przegląd pogodowych raportów.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czek i dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Lato, lato, lato, czekam.
9: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
10: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
11: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
12: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia i do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: A co tam w Carrefourze?
19: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
20: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Pogodowe wiadomości na początek tygodnia dla Zakopanego naprawdę wyśmienite. Słonecznie w ciągu całego dnia. Chmury tylko niewielkie na pewno opadów nie przyniosą. No i na termometrach okolice 17 stopni.
3: A w Zakopanem wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu.
4: Radio Alex.

0: 25 dzień maja w kalendarzach, ostatni poniedziałek tego miesiąca i to jest okazja do świętowania. Inne ciekawe i ważne to Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Futbolu czy Dzień Haratania w gałę.
1: Oprócz tego mamy Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara i Dzień Ręcznika. No nie wiem jak wy, ale ja w taki dzień jak ten to rozłożyłabym sobie ręcznik na piaszczystej plaży, nad ciepłym morzem.
0: Ech, Martyna, no, pomarzyć można, a do wakacji została chwila, spokojnie. Ja mam pytanie jeszcze, bo w kalendarzu świąt nietypowych, dzień śpiewania i dzień stepowania. I ja przygotowałem tutaj...

0: okolicznościowy występ. Mogę?
1: Nie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Voltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: 25 dzień maja, dzień futbolu mamy. Z tej okazji przypominamy, że za 17 dni startuje mundial, na którym zagrają Republika Zielonego Przylądka czy Curaçao, a nie zagra kto?
1: Odpowiedzi można przesyłać pocztą tradycyjną. A za chwilę u nas tradycyjnie o 13 będą wiadomości.
2: W wiadomościach Radia Alex o 13. Polski turysta utknął na Gerlachu, w ogóle nie powinno go tam być. Zaglądamy też do prognoz pogody. Przed nami zmiana aury. W części z kraju i ze świata fałszywe alarmy w Polsce. Służby badają 18 zgłoszeń. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Po reklamie.
0: 13 na zegarach, o tej porze u nas najważniejsze informacje.
2: Anna Grudek. Zaczynamy. 69-letni Polak utknął na Gerlachu w fatalnych warunkach pogodowych. Słowaccy ratownicy mieli problem ze zlokalizowaniem turysty. Akcja trwała całą noc. Słowacki Tatrzański Park Narodowy ukarał go mandatem. Zarówno droga na Gerlach, jak i inne szlaki wysokogórskie w Tatrach Słowackich są zamknięte do 15 czerwca.
7: Ratownicy otrzymali wezwanie o pomoc w niedzielę wieczorem. Polak zszedł ze szlaku i nie potrafił podać swojego położenia. Z powodu mgły i złej widoczności użycie dronów nie było możliwe. 6 ratowników ruszyło w stronę Batyżowieckiej Próby, gdzie udało się z turystą nawiązać kontakt głosowy. Po odpowiednim zabezpieczeniu, za pomocą technik linowych, udało się go wydostać ze żlebu, w którym utknął, i sprowadzić do Batyżowieckiej Doliny. Akcja przebiegała w późnych nocnych godzinach. Nad ranem do ewakuacji wezwano śmigłowiec. Polak utknął w słowackich Wysokich Tatrach w okresie, kiedy tamtejsze wysokogórskie szlaki są dla turystów zamknięte. Za złamanie regulaminu Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego został ukarany mandatem.
2: Relację przygotowała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
3: Radio Alex ostrzega.
2: Uwaga kierowcy w Kościenisku. Dziś i jutro w związku z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej w okolicach ulicy pod Blachówką 70B będą pojawiały się utrudnienia w ruchu. Najlepiej omijać to miejsce.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Początek ostatniego tygodnia maja zapowiada się słonecznie, ale w środę może nastąpić zmiana na pogody. Miejscami pojawią się przejściowe opady deszczu, spadnie też temperatura.
8: W środę czekają nas pewne zmiany. O ile do południa jeszcze pojawią się słoneczne chwile i wysoka temperatura do około 20 stopni, no to po południu przejdzie nad nami chłodny front atmosferyczny, który lokalnie przyniesie przelotne opady i burze, no i temperatura wyraźnie spadnie. Tak naprawdę w nocą, już środę na czwartek, ona w większości naszego rejonu spadnie do około 5 stopni, a lokalnie w Kortlinach czy na Orawie możliwe są krótkie przymrozki.
2: Najchłodniejszym dniem tygodnia będzie czwartek. Opady deszczu mogą pojawić się również w weekend, mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W Zakopanem już niebawem odbędzie się najbardziej smakowity festiwal w kraju. Na Równie Krupowej będzie można nie tylko skosztować wyjątkowych przysmaków z całego świata, ale również wziąć udział w wielu atrakcjach.
9: To będzie pierwszy w Zakopanem festiwal Street Food Polska, który do tej pory dojechał do Poronina, a w tym roku przekroczył magiczną granicę administracyjną. To będzie kilkanaście specjalnie wybranych food trucków. Będzie kuchnia grecka, będzie kuchnia włoska, będzie kuchnia koreańska, będzie kuchnia hiszpańska, będą konkursy, zabawy, DJ-e.
2: A zapraszała Agnieszka Epler, czyli Lady Kitchen, doskonale Wam znana blogerka kulinarna. Impreza odbędzie się w pierwszych dniach czerwca. Tyle wiadomości z regionu. Anna Grudek, dziękuję za uwagę. Teraz Bogdan Zalewski z wiadomościami z kraju i ze świata, a o 14:00 przywita się z Wami Anna Kruszewska. Miłego popołudnia.
10: 18 fałszywych alarmów z całego kraju bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o zdarzenia wytypowane od 11 maja, które mogą mieć tych samych sprawców. Mowa o fałszywych wezwaniach do mieszkań należących do ludzi związanych z obecną opozycją parlamentarną. Krzysztof Zasada, witamy Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
10: Czego dotyczyły te wezwania?
11: Najwięcej dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego dwa razy fikcyjnie zawiadomiono o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe.
10: A jak wyjaśniane są te incydenty?
11: Prowadzona jest analiza śledcza z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Ustalane są dane mogące zidentyfikować sprawcę lub sprawców. Mamy do czynienia z połączeniami szyfrowanymi z wykorzystaniem zagranicznych serwerów, a to wymaga wniosków o międzynarodową pomoc prawną.
10: A jakie scenariusze są brane pod uwagę?
11: Jak usłyszałem, obecnie nie ma dominującej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację. Mogą za tym stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.
10: Ponad 1500 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z nowym prawem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. W Warszawie przed siedzibą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą te uwagi?
12: Tego, że studia dla położnych powinny trwać dłużej niż zakłada projekt, tak przekonuje położna Agata Semik.
13: Te 1,5 roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły.
12: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Krystyna Ptok podkreśla, że średni wiek położnej w Polsce to dzisiaj ponad 52 lata i zmiany powinny pójść w kierunku utrzymania wysokiego poziomu, a z drugiej strony zachęcenia kandydatów do tego zawodu.
14: Problem może będziemy mieli za chwilę taki, że będzie brakowało położnych.
12: Krytyczne stanowisko dotyczące nowej ustawy wczoraj wydało Towarzystwo Ginekologów i Położników, a konsultacje w sprawie tego projektu potrwają do połowy czerwca.
0: Poniedziałkowe popołudnie w Zakopanem, na ogół pogodne. Jeśli chmury, to tylko te wysokie, które na pewno opadów deszczu nie przyniosą. Na termometrach 17 stopni w cieniu.
1: A jutro podobnie, może delikatnie cieplej nawet do stopni 18. No i ponownie w Zakopanem czy w Nowym Targu rządy słońca. I to już po godzinie 13:00. Martyna i Mariusz, witamy ponownie i gramy dalej. Najlepiej jak potrafimy.
0: Zróbcie głośniej, bo będzie się działo. 2+1 Easy Come, Easy Go w Radiu Alex na początek. I Eddie Grant za kilka chwil, potem także Lady Punk. Gramy.

0: Avicii, Dante Miński w radiu Alex. Hey Brother, to jest muzyka wybrana dla Ciebie, a my nie możemy się doczekać Dnia Dziecka. Słuchajcie, macie podobnie? No to mamy dla Was konkurs z nagrodami, ale zanim o nim w szczegółach, to Martyna, mam pytanie. Ilu uczniów, no statystycznie, liczy sobie klasa w szkole podstawowej w Polsce?
1: Ja tak myślę, że około 20 uczniów.
0: No blisko, bo według danych GUS-u 17 osób, a to oznacza, że mamy nagrody w sumie dla dwóch klas, no pod warunkiem, że Jankowska i Kowalski nie przyjdą.
1: No właśnie, słuchajcie, mamy dla Was konkurs do wygrania, zaproszenie dla 30-osobowej klasy na wejście do strefy basenowej Term. Jeśli jesteś nauczycielem, wychowawcą, zabierz swoich podopiecznych na basen z okazji Dnia Dziecka. Taki można fajny prezent im ufundować. No i wystarczy napisać nam, co na co dzień dają Ci uczniowie, czym Cię bawią, czym fascynują, czym zaskakują, dlaczego są wyjątkowi i dlaczego właśnie oni zasługują na taki prezent.
0: I czy mają kąpielówki, prawda? Szczegóły zabawy na radioalex.pl. Grajcie i wygrywajcie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
3: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień Dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień Dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit. Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
19: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Po reklamie.
1: naszej prognozie pogody interesują nas najbliższe godziny, a to dlatego, że o dłuższej, dalszej przyszłości pogodowej w tej godzinie opowie Paweł Parzuchowski.
0: No, w końcu ktoś, kto na pogodzie się zna, będzie w tym programie. A my możemy powiedzieć tyle, ile odczytamy z map pogodowych. 17 stopni w Zakopanem dzisiaj, 18 jutro i dużo słońca.
2: Radio Alex.

0: Kilkanaście minut temu mówiliśmy o tym, co nas czeka w pogodzie w Zakopanem, nie tylko w najbliższych dniach. Do środy sobie ustaliliśmy pogodę, a co dziać się będzie później?
1: Otóż najchłodniejszym dniem tygodnia będzie czwartek. Opady deszczu mogą pojawić się również pod koniec tygodnia.
2: I ten czwartek będzie takim najchłodniejszym dniem tego tygodnia. Dodatkowo dosyć niską temperaturę, która nie przekroczy 12-14 stopni w ciągu dnia, będzie ochładzał taki silny dosyć wiatr z północnego zachodu. Czyli ten dzień będzie może mało przyjemny termicznie, ale będzie pogodny i suchy, bez opadów. Kolejna noc z czwartku na piątek znów chłodna, znów być może chwilowo pojawią się w kotlinach przymrozki, natomiast w Zakopanem powinno to być około 5 stopni na plusie. W ciągu dnia troszkę cieplej, dużo słońca i taka wiosenna temperatura, 15-17 stopni tutaj na Podhalu. Natomiast sobota już cieplejsza, do około 20 stopni. Być może znów pojawią się silniejsze porywy wiatru z północnego zachodu, no ale przy tej temperaturze nie będą aż tak odczuwalne. Lokalnie prawdopodobnie są możliwe przelotne słabe opady, natomiast w niedzielę i cieplej, i być może więcej opadów, ale to będą tak naprawdę lokalne zjawiska. Pewnie więcej będziemy wiedzieć pod koniec tygodnia, natomiast temperatura w okolicach Nowego Targu może znów dojść do 24-25 stopni.
1: O czym informował Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteo w Zakopanem. Bardzo dziękujemy.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje.

0: promocję. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Alex.

0: Świat dat u nas jak zwykle po południu. Teraz proszę zasłonić uszy. Mowa dla osób wrażliwych, bo będzie o przemocy. Już mogę? Proszę bardzo. Tego dnia w 1942 padł pierwszy klaps na planie najlepszego melodramatu wszechczasów, czyli filmu Casablanca.
1: Ach, co to jest za film? Naprawdę wyciskacz łez. No chyba znowu zobaczę wieczorem. Po prostu trzeba. Trzeba też posłuchać naszych wiadomości. Będą za moment.
2: Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Szaflarach mogła skończyć się tragicznie. Więcej w wiadomościach Radia Alex o 14:00. Sprawdzimy też, czy turyści są zainteresowani spędzeniem długiego czerwcowego weekendu na Podhalu. Paliwa jutro taniej. Za chwilę podamy maksymalne ceny. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
9: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
0: Jest 14:00, poniedziałkowe popołudnie, czas na wiadomości.
2: Anna Kruszewska, zapraszam. Na początek chwila nieuwagi, która mogła skończyć się tragedią na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Szaflarach. Tam w minioną sobotę po południu pociąg uderzył w przyczepę ciągnika rolniczego. W zderzeniu nikt nie ucierpiał. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem 24-letni mieszkaniec gminy Szaflary był trzeźwy. Mężczyzna został ukarany mandatem. Policjanci przypominają, że zbliżając się do przejazdu kolejowego należy zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg oraz bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.
13: To są wiadomości z Podhala.
2: Przed długim czerwcowym weekendem sprawdzamy zainteresowanie turystów przyjazdem na Podhale. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, w tej chwili rezerwacje na długi weekend czerwcowy szacuje się na 50-60%. Największe szanse na rynku turystycznym mają kwatery, których właściciele dbają nie tylko o modernizację, ale również o odpowiedni, ciekawy, często związany z regionem wystrój.
14: Konsument jest coraz bardziej wymagający, nawet jeśli nie chce wydać, to chce mieć. I nawet nie chodzi o to, żeby było luksusowo, ale chodzi o to, żeby to się sprzedało w mediach społecznościowych, żeby rodzinie, znajomym, przyjaciołom pokazać na tych wszystkich mediach w czasie pobytu i po, w jakim to się było przefajnym miejscu. One nie musi być luksusowe, ale one musi mieć jakiś rys, jakiś ząb, jakąś artystyczną duszę, albo jakiś góralski klimat.
2: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dwoje nowych ratowników zasiliło jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy. Kilka dni temu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem zakończył się kurs podstawowy strażaków ratowników OSP uprawniający do udziału w działaniach ratowniczych. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej, a jego zaliczenie poprzedziło obowiązkowe szkolenie w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Jak poinformowała OSP Olcze Zakopane, pozytywny wynik uzyskali Klaudia i Rafał, którzy oficjalnie dołączają do jednostki. Gratulujemy.
13: Sport w Radiu Alex.
2: NKP Podhale Nowy Targ otrzymało licencję uprawniającą do gry w rozgrywkach Betclic pierwszej ligi. Komisja odwoławcza do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej pozytywnie rozpatrzyła odwołanie nowotarskiego klubu. To efekt intensywnych działań prowadzonych w ostatnich dniach przez władze klubu, samorząd miasta, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz radnych. Jak podkreśla NKP Podhale, kluczowe było przygotowanie dokumentacji i wypracowanie rozwiązań dotyczących dalszego rozwoju stadionowej infrastruktury. Klub dziękuje kibicom, sponsorom i mieszkańcom za wsparcie, a przed drużyną teraz dalsza sportowa walka o awans na zaplecze ekstraklasy. W Radiu Alex teraz ciąg dalszej informacji. Bogdan Zalewski.
3: Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja o zbieraniu podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego zapadnie na najbliższym posiedzeniu klubu, dowiedział się nasz warszawski dziennikarz Kacper Wróblewski.
4: Witam serdecznie.
3: Z jakiego powodu posłowie PiS będą żądali dymisji Kierwińskiego?
4: Obwiniają szefa MSWiA za działania służb w Gdańsku. W sobotni wieczór, przypomnijmy, służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jak słyszę od polityków PiSu, dlatego Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko i dlatego rozważany jest wniosek o wotum nieufności.
15: Decyzja podejmie zapewne klub, ale takiej decyzji nie wykluczam.
4: Usłyszałem od posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka. Co na to koalicja rządząca?
16: Wniosek o charakterze absurdalnym. W polityce nie brakuje zjawisk absurdalnych i to jest właśnie takie zjawisko.
4: Powiedział mi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej z Sejmu Kacper Wróblewski.
3: Kierowcy, czekają was obniżki cen paliw. Znamy nowe, maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 42 grosze. To mniej o 4 grosze niż teraz. Większą ulgę odczują tankujący olej napędowy. Górny limit spada o 10 groszy do 6 zł i 75 groszy. Zaktualizowane maksymalne ceny wejdą w życie o północy. Julia Roberts zagra w nowym filmie, laureatka Oscara za rolę w Erin Brockovich. Przygotowuje się do kolejnego dużego projektu. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
17: Tak jest.
3: Co tym razem przykuło uwagę znanej aktorki?
17: Nowa książka Home Economics Katie Hayes, autorki powieści Domek z kart, wydanej także w Polsce, fascynującej historii o przepowiadaniu przyszłości. Nowy film Julie Roberts będzie jej ekranizacją. O kinowe prawa walczyło kilka wytwórni. Aktorka i zagra w niej, i ją wyprodukuje. Jest ostatnio bardzo zapracowana. Czekamy na przykład na kolejny film z jej udziałem, Panic Carefully, Panikuj Ostrożnie. Premiera dreszczowca o polowaniu na cyberterrorystę, utrzymanego w klimacie filmu Milczenie owiec i serialu Mr. Robot za pół roku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: O tej porze raporty pogodowe. Jak wygląda sytuacja w górach?
0: Pogodnie, słonecznie, bezchmurne niebo na Kasprowym, 11-12 stopni na termometrach dziś i do plus 14 jutro. Morskie Oko dzisiaj pogodne, 11-12 stopni na termometrach, 14 jutro. Ornak plus 13 aktualnie i bezchmurne niebo. Jutro chmurki i 15 stopni powyżej zera. Hale Gąsienicowa plus 16 o tej porze. Słonecznie, pogodnie, podobnie jutro i cieplej do 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: Kolejna godzina wtorkowego popołudnia i właściwie kolejna godzina oczekiwania. Mariusz?
0: Na wyjście z pracy, żeby
1: na
0: się
1: życzenia.
0: Móc cieszyć pogodą. A na życzenia też. Dobra,
1: królewne.
0: Komu dzisiaj dobrego życzymy?
1: Dzień. No to czekam. Czekam. Gdzie te życzenia?
0: Aha,
1: no.
0: Nie pozwoliłaś mi tańczyć, śpiewać i stepować.
1: Okej, okay, no dobra. Dobry rewanż, okej. Okay. A muzycznie, co mamy dobrego?
0: Holy Dolly w Radiu Alex na początek.

0: This Alone, muzyka wybrana dla Ciebie w Radio Alex. Mamy nie tylko najlepszą muzykę, ale mamy także konkurs z okazji Dnia Dziecka. Wyjątkowe zaproszenie do strefy kąpielowej dużego ośrodka. 30 osób wysyłamy na kilkugodzinny relaks.
1: Jesteś nauczycielem, wychowawcą, rodzicem. Jeśli tak, no to należy zgłosić swoją klasę, do tego zachęcamy, wypełnić formularz konkursowy, no i odpowiedzieć na pytanie, za co tej klasie należą się pochwały. Czym Was rozbawiają, czym fascynują, czym zaskakują i dlaczego są wyjątkowi i zasługują na taki prezent.
0: Może być wypowiedź długa, może być krótka. I a propos tej ostatniej, to można napisać: moja klasa jest klasa.
1: Super.
0: Szczegóły na radioalex.pl. Finał konkursu w środę. Do zwycięzcy oddzwonimy.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, czeki dał.
6: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Lato, lato, lato, czekaj.
11: A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
12: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
14: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Po reklamie.
0: Do końca poniedziałek w Zakopanem pogodny, słoneczny, 16-17 stopni na termometrach. W Nowym Targu podobnie, z tym, że tam cieplej, bo do stopni 20.
1: A jutro znów sporo słońca nad naszymi głowami, padać nie powinno. No i na termometrach w Zakopanem czy w Nowym Targu jutro okolice 20 stopni na plusie.
2: Radio Ale.

0: Radio Aleks po południu. Przed nami długi czerwcowy weekend. Jak sprawdziliśmy stan rezerwacji noclegów na Podhalu, na dziś to już 60%. A za miesiąc wakacje, no już wiadomo, że będzie trochę inaczej niż przed laty.
1: To nie turyści z krajów arabskich będą kluczowymi odbiorcami usług turystycznych w naszym regionie. Zatem kto?
2: Bezwzględnie Słowacy, Węgrzy. To oczywiście nasi stali bywalcy, ci sąsiedzi i

0: I w lecie.
1: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Więcej o tym w naszym portalu na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami Zjysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex.

0: Nieśmiało przypominamy dzisiaj Dzień Futbolu, zatem piłkarska data z kalendarza, właśnie 25 maja w 2005 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, Liverpool z Jerzym Dudkiem w bramce pokonał po rzutach karnych AC Milan w rozegranym w Stambule finale Ligi Mistrzów.
1: Ja pamiętam i ja nawet pamiętam te emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Naprawdę, no mecz kultowy jak Casablanca, o której już mówiliśmy. I podobno na Netflixie jest dokument o tym wydarzeniu, więc polecamy. Co jeszcze polecamy?
0: Oczywiście nasze wiadomości.
2: A w wiadomościach Radia Alex już za chwilę historia ku przestrodze. Mężczyzna, który wybrał się w góry mimo zamkniętych szlaków, mimo zakazów nadmorskie oko, samochodem wjechał ukraiński influencer. Iga Świątek wygrała w pierwszej rundzie turnieju French Open w Paryżu. Posłuchajcie, co powiedziała o upałach Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Potrzebował pomocy, bo utknął w miejscu, w którym nie powinno go być. Od tego zaczynamy to wydanie wiadomości Radia Alex. Anna Kruszewska, 69-letni Polak, utknął na Gerlachu w fatalnych warunkach pogodowych. Słowaccy ratownicy mieli problem ze zlokalizowaniem turysty. Akcja trwała całą noc. TANAP ukarał go mandatem. Zarówno droga na Gerlach, jak i inne szlaki wysokogórskie w Tatrach Słowackich są zamknięte do 15 czerwca.
10: Ratownicy otrzymali wezwanie o pomoc w niedzielę wieczorem. Polak zszedł ze szlaku i nie potrafił podać swojego położenia. Z powodu mgły i złej widoczności użycie dronów nie było możliwe. 6 ratowników ruszyło w stronę Batyżowieckiej Próby, gdzie udało się z turystą nawiązać kontakt głosowy. Po odpowiednim zabezpieczeniu, za pomocą technik linowych, udało się go wydostać ze żlebu, w którym utknął, i sprowadzić do Batyżowieckiej Doliny. Akcja przebiegała w późnych nocnych godzinach. Nad ranem do ewakuacji wezwano śmigłowiec. Polak utknął w słowackich wysokich Tatrach w okresie, kiedy tamtejsze wysokogórskie szlaki są dla turystów zamknięte. Za złamanie regulaminu Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego został ukarany mandatem.
2: Informowała Beata Denis-Jastrzębska. Zostajemy w górach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wstrzymało wydawanie komunikatów lawinowych na sezon zimowy 2025-26. Tatrzański Park Narodowy zastrzega jednak, że to nie oznacza pełni letnich warunków w górach. W wyższych partiach Tatr wciąż zalegają pola śniegu i lodu, szczególnie w miejscach zacienionych, żlebach oraz na szlakach. W północnej ekspozycji. Takie odcinki mogą być śliskie i niebezpieczne. Teraz sprawa nielegalnego wjazdu sportowym samochodem nad Morskie Oko, która wywołała ogromne oburzenie. Ukraiński influencer, który w piątek opublikował w mediach społecznościowych nagrania z przejazdu korwetą po drodze prowadzącej do jednego z najpopularniejszych miejsc w Tatrach, teraz tłumaczy się pomyłką i przeprasza za swoje zachowanie. Mężczyzna twierdzi, że jechał zgodnie ze wskazówkami nawigacji, a podniesiony szlaban i niezauważony znak zakazu sprawiły, że wjechał na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. W opublikowanym nagraniu przyznał, że bierze odpowiedzialność za całą sytuację i przeprosił osoby, które mogły poczuć się urażone. Influencer został zatrzymany przez policję w drodze powrotnej. Początkowo ukarano go mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi za niestosowanie się do znaków drogowych. Jak poinformowała później policja, kierowca miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd co do celu swojej podróży. Po ujawnieniu nowych okoliczności małopolska policja skierowała do Urzędu Spraw Cudzoziemców wniosek o wpisanie mężczyzny na listę osób niepożądanych. Oznaczałoby to zakaz wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen nawet na 5 lat. To były informacje z naszego regionu, te z kraju i ze świata. Do studia przynosi Bogdan Zalewski.
3: Jestem zadowolona z mojej dzisiejszej gry. Tak Iga Świątek oceniła swój pierwszy pojedynek na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju French Open. Polka szybko pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones w dwóch setach 6-1, 6-2. Marek Gładysz. Marku, jak Świątek skomentowała rekordowe upały na kortach Rolanda Garrosa?
11: Zapewniła, że jest przygotowana do gry w różnych warunkach, zarówno kiedy jest zimno, jak i w słonecznym żarze. Trzeba się zawsze dopasować do pogody, dlatego przyjechałam tu wcześniej, żeby się do tego przyzwyczaić. Trenując, ale grałem już często w czasie upałów, wyjaśniła Polka pytana przez organizatorów o wrażenia po pierwszym meczu. Na tegoroczny French Open wielu Paryżan kibicuje właśnie zawodniczce z Raszyna. W tym roku prawdopodobnie znowu wygra turniej na kortach Rolanda Garrosa, przynajmniej tak mi się wydaje. To może być dla niej znowu świetny rok. Widzę, że jest we wspaniałej formie, wyjaśni mi młody Paryżanin. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Sanepid wykrył w niej obecność bakterii grupy coli. Z powodu skażenia odwołano dzisiaj zajęcia stacjonarne w szkole, do której uczęszcza blisko 500 uczniów. Ładnie miesiąc pozostał do początku kalendarzowego lata, a typowo letnie smaki już pojawiają się w wielu lokalach. Kuchnię jednej z restauracji w centrum stolicy odwiedził Michał Dobrowicz.
12: Co pan tutaj ma w garnku? To jest kapusta?
13: Ha, to jest kapusta młoda. Kapusta młoda kiszona pół na pół. Jest tu również pomarańcza.
12: Czego będzie teraz jeszcze więcej w restauracjach? Szparagów?
13: Szparagi, truskawki, za chwilę maliny. No to wszystko, no aż grzech tego nie jeść. Koper, botwina, no chciałby się już, prawda? Ja robię botwinę na gęsto jako sałatkę. Pakuję w nią zielone szparagi również. I to surowe albo lekko tylko sparzone. Kurka za chwilę, mam nadzieję, no ale jeszcze poczekamy na nią troszkę.
12: Kurka, czyli grzyby?
13: Tak, czyli grzyby, ale i smardze, bo smardze już właściwie się skończyły. Niedźwiedzi, czosnek, bo ludziom się chce.
3: O kurka. Zachwala Jarosław Uściński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
0: Pogodnie i słonecznie na Podhalu, tak będzie dziś do końca dnia, tak będzie jutro, tak będzie we środę i tak będzie w połowie czwartku.
1: I tak będzie też w piątek i w sobotę. No tutaj stawiam znak zapytania, ponieważ no jeszcze te prognozy mogą nam się delikatnie pozmieniać, ale jutro raczej pewne, słońce w roli głównej, no i w Zakopanem bez opadów. To już po godzinie 15:00 mamy dzień stemplarza, no to myślę, że o tej porze wielu z was już zasługuje na taki stempel pod tytułem dobra robota, można iść. Tak. Można do domu.
0: A do domu możecie zabrać ze sobą najlepszą muzykę w radiu Alex Ricky Martin. Teraz za chwilę także Shakin' Stevens.
5: Radio Alex.

0: Czy my już mówiliśmy, że za miesiąc startują wakacje, a kto już teraz chciałby poczuć ich smak i zapach, tego wysyłamy na wcześniejszy urlop. Wyobraźcie sobie tak, drodzy uczniowie, zamiast szkolnej ławki leżaczek, zamiast dzwonka na lekcję plusk wody, zamiast kartkówki genialna zabawa i Coco Jumbo w głośnikach. No, brzmi dobrze?
1: Rewelacyjnie. No i właśnie w Radiu Alex mamy zaproszenie dla całej klasy do strefy basenowej Term z okazji Dnia Dziecka. 30 zaproszeń czeka. Nauczyciele, wychowawcy, to wasza szansa na to, żeby superbohaterem zostać w swojej szkole czy klasie. No i wystarczy, żeby napisać nam, co najbardziej kochacie w swoich uczniach, za co ich podziwiacie, za co doceniacie. Jeżeli wygracie, zabieracie ich na wycieczkę.
0: A formuła czeka na radioalex.pl. Czas start.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
2: W tym tygodniu będziemy się powtarzać, ale pogodnie i słonecznie. I dzisiaj, i jutro, i we środę nawet, i w Nowym Targu, i w Zakopanem, a potem jeszcze w piątek słonecznie.
3: I tutaj moglibyśmy już postawić kropkę, ale może jeszcze dodajmy słowo na temat temperatury. Jutro w Zakopanem czy w Nowym Targu okolice 20 stopni.

0: Zaglądamy do naszej kuchni, bo już tutaj kiszki marsze grają, a w niej no prawdziwy przebój. Właściwie tam hit za hitem, to wiadomo. No a tym razem tarta ze szparagami, z serem feta i boczkiem. Także te trzy składniki już mówią tutaj wszystko, co to za połączenie smaków.
1: Tak, a mnie najbardziej podoba się ten fragment przepisu. Na patelni należy wytopić, a następnie lekko zrumienić pokrojony boczek.
0: Ja wiem, i na tym byś się zakończył, jeżeli chodzi o przygotowanie tarty ze szparagami, tak na boczku. No nie, ale Mariusz, no to byłby wielki błąd, bo wszystkie te składniki fantastycznie ze sobą współgrają i w połączeniu z kruchym spodem naprawdę smakują obłędnie, wiem, bo testowałam.
1: I nic mi nie zostawiłaś?
0: No bo nie było ciebie, no nie mogłam się powstrzymać.
1: Zapamiętam. A wy cały przepis w szczegółach znajdziecie w naszym portalu na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
7: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.

0: Za chwilę 16, za chwilę wiadomości, a dzisiaj, słuchajcie, to jest dobry dzień na premiery filmowe, bo 25 maja w 1979 świat zobaczył Obcego, 8 pasażera Nostromo w reżyserii Ridleya Scotta, a w roku 1983 premierę miał film Gwiezdne Wojny, część 6, Powrót Jedi.
1: No to kto jest team Obcy, a kto team Yoda?
0: A można podnieść obie ręce?
1: Można.
2: 160 milionów złotych straciły w ubiegłym roku ofiary oszustw internetowych. O tym, jak działają w wiadomościach Radia Alex o 16, będzie także nowa odznaka turystyczna dla miłośników gór. W informacjach z kraju wzmocniona amerykańska obecność wojskowa w Polsce. Za chwilę o tym, ilu żołnierzy z USA przybędzie do naszego kraju. Anna Kruszewska. Zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Lato, lato, lato,
5: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
4: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie

0: reklamie.
1: 16 na zegarach, poniedziałek w kalendarzach, 25 dzień maja, czas na wiadomości.
2: Na początek ostrzegamy przed rosnącą falą oszustw na legendę i wyłudzeń internetowych. Coraz częściej przestępcy wykorzystują także narzędzia sztucznej inteligencji, by uwiarygodnić swoje działania. Tylko w pierwszych 4 miesiącach tego roku odnotowano ponad 2800 takich przypadków. To o blisko 300 więcej niż rok wcześniej. W całym ubiegłym roku straty ofiar oszustów sięgnęły około 160 milionów złotych. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, by nie przekazywać nikomu danych do logowania, kodów czy pieniędzy. Policja radzi także unikać klikania w podejrzane linki i instalowania nieznanego oprogramowania. Mundurowi zwracają uwagę, że dzięki sztucznej inteligencji oszuści potrafią dziś bardzo wiarygodnie podrobić głos czy wizerunek, a przez telefon i internet nie widzimy, z kim naprawdę rozmawiamy. W wiadomościach Radia Alex teraz kilka słów o pogodzie. Wygląda na to, że ostatni tydzień maja zapowiada się słonecznie. Miejscami pojawią się jednak przejściowe opady deszczu i spadek temperatury, mówi Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem.
3: I wtorek słoneczny i bardzo ciepły. Chyba taki najbardziej ciepły dzień tego tygodnia lokalnie na Podhalu, 22-24 stopnie. Dużo słońca, bez żadnych opadów, praktycznie bez chmur. Natomiast w środę czekają nas pewne zmiany. O ile do południa jeszcze pojawią się słoneczne chwile i wysoka temperatura do około 20 stopni, no to po południu przejdzie nad nami chłodny front atmosferyczny, który lokalnie przyniesie przelotnopady i burze, no i temperatura wyraźnie spadnie.
2: Najchłodniejszym dniem tygodnia będzie czwartek. Opady deszczu mogą pojawić się również pod koniec tygodnia.
4: O tym się mówi w regionie.
2: Tuż po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie anulowano większość połączeń lotniczych z krajami europejskimi. I choć bardzo powoli sytuacja zaczyna się stabilizować, to turyści z krajów arabskich na pewno nie będą kluczowymi odbiorcami usług turystycznych w naszym regionie.
5: Bezwzględnie Słowacy, Węgrzy to oczywiście nasi stali bywalcy, najbliżsi sąsiedzi i paradoksalnie, jak zwykle dochodzi do waśni sąsiedzkich, tak tutaj tych waśni nie ma, konsumują nasze usługi noclegowe, kupują nasze artykuły sprzedażowe i zostawiają swoje PKD w Polsce. Równocześnie trzeba wskazać, że mamy gwałtowne wzrosty turystów z krajów nadbałtyckich. Przodują Litwini, oczywiście Estończycy i Łotysze, no to są kraje o małym potencjale, tam tych mieszkańców faktycznie przecież nie ma tak wiele, ale gwałtowne wzrosty, szczególnie Litwinów, są czytelne. Był to dominujący wzrost, jeśli chodzi o zeszły sezon i wydaje się, że on się utrwali także na wiosnę tego roku i w lecie.
2: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. I jeszcze coś dla miłośników górskich wędrówek. Teraz mogą zdobyć nową odznakę turystyczną Korona Gorców, ustanowioną przez PTTK Oddział Gorce w Nowym Targu. Warunkiem zdobycia odznaki jest zaliczenie co najmniej 80% spośród 35 wyznaczonych miejsc, znajdujących się na liście przygotowanej przez organizatorów. Aby potwierdzić zdobycie danego szczytu lub punktu, uczestnik musi dotrzeć na miejsce, wykonać zdjęcie dokumentujące swoje dotarcie do celu oraz opisać trasę przejścia w specjalnej książeczce odznaki. W krótkiej notatce należy podać m.in. punkt startowy, przebieg szlaku oraz czas przejścia. Książeczki są dostępne jak na razie w schroniskach na Turbaczu, Starych Wierchach, Maciejowej oraz w Kolibie na Łapsowej Polanie. Czas sprawdzić, co ważnego w kraju i na świecie. O tym Bogdan Zalewski.
6: Dopiero za 4 tygodnie będzie wiadomo, ilu dokładnie amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w Polsce, przyznał wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Kilka dni temu prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale jednocześnie USA wycofują swoje oddziały z Europy. Na linii Jakub Rybski, witam.
7: Dzień dobry, jestem.
6: Wytłumacz, co to oznacza.
7: Polska i Stany Zjednoczone mają w najbliższych tygodniach wypracować ostateczny model obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiadając dziś na moje pytanie o dokładną liczbę żołnierzy, którzy będą stacjonować w Polsce, stwierdził, że nie tylko liczebność jest ważna, ale także zdolności bojowe.
8: Czyli czy to są brygady bojowe, czy to są brygady, które mają zdolność do głębokich uderzeń, jak są wyposażone, jak wygląda kwestia ich ewentualnej mobilizacji.
7: Mówił Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, i dodał, że ten model dotyczący obecności żołnierzy USA może się jeszcze w ciągu tych 4 tygodni zmienić. To oznacza, że ta dokładna liczba wciąż pozostaje nieznana.
6: Przy naturalnym akompaniamencie śpiewu ptaków, szelestu liści i szumu morza przy ponad 20 stopniach ciepła. Spacerowicze w Sepockim Parku Północnym, zaraz przy granicy z Gdynią, cieszą się cudownymi chwilami. Reporter Stanisław Pawłowski spotkał szczęśliwych ludzi.
0: Dobrze jest, cieplutko.
9: Właśnie idę się opalać, korzystać jeszcze przed pracą.
10: Jest spokojnie, bo przyroda, blisko morze, idealnie.
11: W cieniu, przyjemnie, ładnie.
12: Od mola tutaj do końca Sopotu i z powrotem.
0: A dlaczego akurat Park Północny pani wybrała?
12: Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo lubię ten park, odpoczywam.
0: No to jest właśnie wyjątkowo spokojnie.
12: Wyjątkowo, tak. Można się schować przed słońcem. Jest taki spokój, taki pełen relaks. Właściwie centrum miasta, a jednak spokój.
0: Centrum miasta, jedyne co słyszymy?
12: Śpiew ptaków.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Od 16 do 20 stopni dziś, od 16 do 21 jutro i podobne wyniki na termometrach we środę.
15: A jeżeli chodzi o niebo, no to tutaj tylko chmury niewielkie, na pewno bez opadów deszczu, zarówno dziś, jak i jutro. Więcej chmur w środę i wtedy też w Zakopanem czy w Nowym Targu może przelotnie popadać.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel sklepów jubilerskich Sezam, jubilersezam.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Poniedziałek, nasz ulubiony dzień tygodnia, 16 za nami. Sprawdzamy, kto świętuje imieniny 25 maja.
15: Otóż na wasze życzenia czekają Magda, Grzegorz i Leon. No a my też coś tutaj mamy dla świętujących.
1: Prezent muzyczny dla solenizantów Offenbach i Nick Waterhouse. Teraz After Party za chwilę w Radiu Alex.
4: Radio Alex.

0: Tu Radio Alex po południu, teraz u nas o promocjach. Na początek o tej z okazji Dnia Dziecka. No i właśnie, najmłodsi pasażerowie będą mogli podróżować po regionie za symboliczną złotówkę i to już w najbliższy weekend.
1: Jeżeli wygracie w naszym konkursie, będziecie mogli taniutko dojechać na miejsce. Dokładnie no tak. Małopolski bilet na Dzień Dziecka będzie obowiązywał 30 i 31 maja w pociągach kolei małopolskich, Polregio, kolei śląskich i w autobusach małopolskich linii dowozowych.
0: A kilka dni później wystartuje kolejna akcja Małopolski bilet dla rodziny od 4 do 7 czerwca. Tańsze przejazdy będą dostępne dla grup od 2 do 6 osób, w tym rodzin podróżujących z dziećmi do 16 roku życia. No i takie akcje to my lubimy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Po reklamie.
1: O tej porze raporty pogodowe. Jak wygląda sytuacja w górach?
0: Pogodnie, słonecznie, bezchmurne niebo na Kasprowym, 11-12 stopni na termometrach dziś i do plus 14 jutro. Morskie Oko dzisiaj pogodne, 11-12 stopni na termometrach, 14 jutro. Ornak plus 13 aktualnie i bezchmurne niebo. Jutro chmurki i 15 stopni powyżej zera. Hale Gąsienicowa plus 16 o tej porze. Słonecznie, pogodnie, podobnie jutro i cieplej do 19 stopni.
2: Radio Alex.

0: Chyba nikomu nie trzeba przypominać, co będzie jutro. Moi drodzy, no najważniejszy dzień na świecie, Dzień Matki. Ja się przyznam, ciągle nie mam jeszcze prezentu. Martyna, zastanawiam się między książką a nowoczesnym ciśnieniomierzem.
1: Słuchaj, mam pomysł na coś lepszego. Mhm. A mianowicie chodzi o czas. Godzinka z mamą, sam na sam, przy ulubionej herbacie, przy kawie. A to myślę, że to bardziej będzie docenione niż zestaw garnków za kilka tysięcy. Naprawdę mam to sprawdzone.
0: No, namówiłaś mnie. A i słuchajcie jeszcze, jutro u nas spersonalizowane życzenia dla mam. Jeśli chcecie, by i wasze pojawiły się na naszej antenie, wysyłajcie maila, my po południu odczytamy jego treść.
1: redakcja@radioalex.com.pl
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Po reklamie.

0: Za chwilę 17, na nas już powolutku pora. Ja jeszcze tylko przypomnę, mamy dzień śpiewania i stepowania. No to mogę, Martyna, w końcu zaprezentować przygotowany program, czy nie?
1: Okej, byle szybko.
0: Ta-dam!
1: Tak się mówi, że szkoda, że państwo tego nie widzieli, ale w tym wypadku to dobrze, że państwo tego nie widzieli.
0: To są
1: początki. Dziękujemy, Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra, pa, pa.
2: Reklamy w mieście. Tym na najbliższej sesji mają zająć się radni w Zakopanem. Będę miała za chwilę także zaproszenia na najbardziej smakowity festiwal w kraju i poszukiwania sprawcy fałszywego alarmu w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego. Anna Kruszewska. Słyszymy się już za chwilę.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Lato, lato, lato,
2: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
1: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Po reklamie.
7: Jest już 17 w Radio Alex. Czas na wiadomości. Posłuchajmy wspólnie.
8: Anna Kruszewska na początek. Informacje dla kierowców poruszających się po Kościelisku dziś i jutro w związku z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej w okolicach ulicy pod Blachówką 70B będą pojawiały się utrudnienia w ruchu i najlepiej omijać to miejsce.
9: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
8: 28. sesja Rady Miasta Zakopane już w najbliższy czwartek. Jeśli radni uchwalą proponowany porządek obrad, to posiedzenie może zapisać się złotymi z głoskami w historii Zakopanego.
10: Rzeczywiście, w porządku obrad znalazła się uchwała dotycząca uregulowania zasad i warunków usytuowania tablic i urządzeń reklamowych. Jeśli uchwała zostanie przegłosowana, być może pod Giewontem wreszcie uda się uporządkować chaos reklamowy. Są też uchwały, które będą dotyczyły wprowadzenia nowych stref i opłat parkingowych, a także podwyżek opłat za śmieci. Mieszkańców może również zainteresować wystąpienie dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, który poruszy m.in. temat większej dostępności bazy COS-u dla mieszkańców powiatu tatrzańskiego.
8: Oczywiście o wszystkich podjętych uchwałach będziemy Was informować w wiadomościach Radia Alex. Zadba o to nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska, która przygotowała relację.
9: Twoje sprawy.
8: Będą konsultacje dotyczące planowanych zmian komunikacyjnych na Misiagach i ulicy Zatorem. Podczas spotkań przedstawione zostaną propozycje organizacji ruchu, harmonogram remontu oraz plany związane z infrastrukturą drogową. Mieszkańcy będą mogli również zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi. Pierwsze spotkanie odbędzie się online w już najbliższą środę, godzinie 17 w formie wideoczatu. Zaprasza wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Dzień później, w czwartek, zaplanowano konsultacje stacjonarne w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Suchem. Spotkania odbędą się w trzech turach, od 8, 12 oraz od 15. Rozmowy mają dotyczyć także remontu w rejonie przedszkola oraz rekrutacji dzieci do obu placówek.
9: Radio Alex poleca.
8: W Zakopanem już niebawem odbędzie się najbardziej smakowity festiwal w kraju. Na Równi Krupowej będzie można nie tylko skosztować wyjątkowych przysmaków z całego świata, ale również wziąć udział w wielu atrakcjach.
11: To będzie pierwszy w Zakopanem festiwal Street Food Polska, który do tej pory dojechał do Poronina, a w tym roku przekroczył magiczną granicę administracyjną. To będzie kilkanaście specjalnie wybranych food trucków. Będzie kuchnia grecka, będzie kuchnia włoska, będzie kuchnia koreańska, będzie kuchnia hiszpańska, będą konkursy, zabawy, DJ-e, niespodzianki dla dzieci, także warto wpaść na Górną Równię Krupową i spędzić ten czas nie tylko pysznie, ale to chyba będzie jeden z najładniejszych zlotów, z najładniejszym widokiem i z najfajniejszą kuchnią, także w imieniu Street Food Polska ja zapraszam Państwa serdecznie.
8: A zapraszała Agnieszka Epler, czyli Lady Kitchen, doskonale Wam znana blogerka kulinarna. Impreza odbędzie się w pierwszych dniach czerwca. A u nas już teraz informacje z kraju i ze świata. Polecam, dziękuję za wspólne popołudnie.
12: Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało poszkodowanych w zderzeniu pociągu osobowego z samochodem na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce.
13: Na miejscu wiemy, że lądowały trzy śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego sobotniego zawiadomienia, po którym służby weszły siłą do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
8: Na linii reporter Michał Krasoń. Michale, co do tej pory ustalili śledczy?
13: Wiadomo już, że zgłoszenie zostało złożone przez aplikację Alarm 112. Śledczy ustalili numer telefonu, z którego je nadano, ale wciąż nie wiadomo, kto dokładnie informował o rzekomym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego przebywającego w mieszkaniu w Gdańsku. Dyspozytor z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, który obsługiwał zgłoszenie, próbował skontaktować się ze zgłaszającym, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji na miejsce wysłano straż pożarną, pogotowie i policję. Funkcjonariusze ze względu na brak kontaktu z osobami mogącymi znajdować się w środku podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Lokal został sprawdzony, w środku znajdowały się jedynie zwierzęta. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
8: Pobrane zostały kolejne próbki wody z wydzielonej części wodociągu Leśniewo nieopodal Pucka na Kaszubach.
12: W 5 miejscowościach woda nie nadaje się do spożywania po wykryciu w niej bakterii z grupy coli.
8: Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę przy remizie w Leśniewie. Jest tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy cię, Staszku.
14: Dzień dobry.
8: Opisz, co widzisz.
14: No, przy remisie stoi cysterna, w której mieści się 21 tysięcy litrów wody, a strażacy ochotnicy pomagają mieszkańcom napełniać butelki. Co chwilę ktoś podjeżdża, a wody potrzeba do najprostszych codziennych czynności, czy przygotowania posiłków, czy umycia zębów.
15: O, pomocni są strażacy bardzo w dużym stopniu. Tak powinno być. No,
14: strażacy rozdają tu też wodę butelkowaną do picia właśnie. W okolicznej szkole odwołano lekcje dla 500 uczniów. Trwa płukanie i chlorowanie sieci. Wyniki najnowszych badań mają być znane w środę po południu albo w czwartek rano.
7: Piękna pogoda na Podhalu i na Podbeskidziu. No i ta pogodowa telenowela jeszcze trochę z nami zostanie, bo jutro dużo słońca, na pewno bez opadów i bez burz. Na termometrach w Zakopanem jutro 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, a w Bielsku 24 stopnie. W środę też powyżej 20 stopni, ale w środę może być burzowo i w Beskidach, i w Tatrach. Część informacyjna naszego programu za nami, więc teraz czas na program po godzinach. Na muzykę wybraną dla ciebie w Radiu Alex, a na początek bardzo dynamiczne dźwięki od Lady Gagi i Doci. Ich Runaway. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. To jest prawie 6 minut po 17.

0: Roy Orbison na naszej antenie. Proszę się przyznać, kto śpiewał lub nucił z panem Royem w samochodzie, na światłach albo w większym korku? Po to jesteśmy, żeby sobie ten czas wspólnie umilać. Też już będziemy planować najbliższy czas w regionie. Może nawet zerkniemy na weekend, żeby wywołać wilka z lasu. Będzie też komunia w showbiznesie. Dobre wieści odnośnie muzyka, którego już mieliśmy na scenie nie zobaczyć. I będzie też muzyczne trzęsienie ziemi. Polecamy się, a poniedziałek jakoś zleci. Za chwilę w Radiu Alex muzycznie United Nations, a później m.in. grupa OMD.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
11: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Kim K. Może już na wakacje 2026, Summer Again w Radiu Alex, ale zanim wakacje, to jeszcze wcześniej końcówka maja, która w Zakopanem będzie bardzo interesująca. Najlepsi uczniowie klas mundurowych w Polsce zaprezentują się na Placu Niepodległości w Zakopanem. Do tego wydarzenia młodzież z 16 województw przygotowywała się przez cały rok. W środę będą trwały próby, a w czwartek i piątek już wszystko będzie można śledzić na żywo, na miejscu. W planach popisy indywidualne i grupowe. Dla wszystkich ma być mnóstwo grochówki do rozdania, więc kto głodny, to też niech przyjdzie. Polecamy i jeszcze będziemy wracać do tego tematu w Radio Alex i na radioalex.com.pl.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
7: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: zespół Alcazar w Radiu Alex. Za chwilę 18:00 będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 18:00 rower jako narzędzie czynienia dobra. No i małe trzęsienie ziemi na zawołanie. Bądźcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Lato, lato, lato,
4: czekam. A ja się nie mogę doczekać na lato, Zosieńka.
5: A ja na majową promocję w Mercury Market, Rysiu. Widziałam w gazetce, że od 23 do 31 maja na dziale ogród jest mnóstwo produktów z rabatem aż do 30% i mam już plany.
6: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18:00, w takim razie posłuchajmy wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
7: Wstrzymany został ruch pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Składy mają opóźnienia po wypadku w Garbatce w Wielkopolsce.
8: Jak już informowaliśmy, na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w samochód ciężarowy. Nie żyje kierowca ciężarówki, a 18 pasażerów w pociągu zostało rannych.
7: Łączymy się ponownie z naszym dziennikarzem Beniaminem Kubiakiem-Piołatem. Powiedz, jak duże są opóźnienia na kolei?
9: Od kilku minut do ponad 2 godzin wynoszą obecnie opóźnienia pociągów na dworcu w Poznaniu. Wstrzymano ruch, a część przewoźników wprowadziła zastępczą komunikację autobusową. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób w różnym wieku zostało objętych opieką medyczną.
10: Cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że 2 pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
9: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
8: Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kaplińskiego na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
7: Zastąpi on Małgorzatę Manowską, która jutro kończy swoją kadencję.
8: A my łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem.
11: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, byłeś na konferencji rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
7: Michale, jak uzasadniono tę decyzję?
11: A rzecznik prezydenta podkreślał, że sędzia Kapiński miał najwięcej głosów spośród kandydatów wskazanych przez Sąd Najwyższy na to stanowisko. Jak dodawał Rafał Leśkiewicz, sędzia Kapiński sprzeciwiał się także łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
12: To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
11: Kandydaturze sędziego Kapińskiego sprzeciwiał się m.in. Jarosław Kaczyński. Mówił, że nie wyobraża sobie takiej nominacji. Chodzi o sprawę z 2000 roku, kiedy Kapiński orzekł, że Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb.
0: Ciepła noc szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Zakopanem 12 stopni, w Nowym Targu tej nocy 10 stopni, czyli chłodniej. Natomiast jeśli chodzi o Bielsko, to 14 stopni minimalnie. Wszędzie pogodnie, jutro też pogodne niebo, jest szansa nawet na bezchmurne niebo. Na termometrach jutro w Bielsku 24 stopnie, w Nowym Targu 22, w Zakopanem 18. W środę też bardzo ciepło, ale w środę już niewykluczone burze. Maja, dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej, a u nas w sobotę liga się skończyła. Jak żyć, jak świętować? No chyba najlepiej na boisku ze znajomymi. Bawcie się dobrze, jakby co to my polecamy się muzycznie. I w trakcie rozgrzewki, i w przerwie, i po meczu też. Na początek tej godziny w Radiu Alex. Bee Gees, You Win Again, Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie, 3 po 18:00.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

Loco Loco, dynamiczne dźwięki na antenie Radia Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie, a teraz wydarzenie bez precedensu. A niby to zwykła wycieczka rowerowa z Zakopanego do Gdańska z milionami, a przede wszystkim streamowana na żywo. Chodzi o Łatwo Ganga, o to, co się działo w trakcie weekendu. Wiemy już na pewno, że nie będzie trasy powrotnej, co nie jest oczywiście zaskoczeniem, bo te ponad 650 km na rowerze to jest spory wyczyn. Za to akcja trwa dalej. Jeszcze można wpłacać pieniądze i pomagać dzieciakom. Górnej granicy nie ma. Czym więcej milionów, tym lepiej. Zbiórka na Się Pomaga trwa do końca dnia. Przez ten weekend oglądaliśmy piękne obrazki, które dla ludzi z innych krajów pokazują, jak jesteśmy cudownym narodem. No jeśli będziecie gdzieś za granicą, ktoś was o to zapyta, to proszę się chwalić. Nie ma umiaru, jeśli chodzi o chwalenie właśnie w takich sytuacjach. A my za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Będą UB40 i Chrissy Hynde.

reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com. Po reklamie.

0: Szczepnianki w Radiu Alex. Fajne wydarzenie zapowiada się na początek czerwca w Zakopanem. Street Food Polska. Na Równi Krupowej będzie można nie tylko skosztować wyjątkowych przysmaków z całego świata, ale również wziąć udział w wielu atrakcjach. O szczegółach dobrze nam znana blogerka kulinarna Lady Kitchen, czyli Agnieszka Epler.
1: To będzie pierwszy w Zakopanem festiwal Street Food Polska, który do tej pory dojechał do Poronina, a w tym roku przekroczył magiczną granicę administracyjną. To będzie kilkanaście specjalnie wybranych food trucków. Będzie kuchnia grecka, będzie kuchnia włoska, będzie kuchnia koreańska, będzie kuchnia hiszpańska, będą konkursy, zabawy, DJ-e, niespodzianki dla dzieci, także warto wpaść na Górną Równię Krupową i spędzić ten czas nie tylko pysznie, ale to chyba będzie jeden z najładniejszych zlotów, z najładniejszym widokiem i z najfajniejszą kuchnią, także w imieniu Street Food Polska ja zapraszam Państwa serdecznie.
0: To od 4 do 7 czerwca, oczywiście, że będziemy o tym przypominać, Street Food Polska na Równi Krupowej w pierwszy weekend czerwca. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Alex.

Tina Turner w Radiu Alex. Ona tym głosem to pewnie potrafiłaby szklanki przesuwać. A zespół Metallica i jego fani to są w stanie nawet wywołać trzęsienie ziemi. Otóż słuchajcie, stacja sejsmograficzna Planetarium w Chorzowie odnotowała drgania skorupy ziemskiej w trakcie koncertu Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A tak mi się wydaje, że to był chyba nawet cały pakiet takich zjawisk, bo później ze stadionów wylało się tsunami zadowolonych ludzi. Jeszcze trochę i to nie narodowy, a Śląski stanie się stadionową, koncertową stolicą Polski. After party za chwilę w Radiu Alex. Będzie Niech nam zazdrości cały świat. O, to może właśnie w tej kwestii.

0: Reklama.
1: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł. Mercedes-Benz.pl

0: zespół Aqua w poniedziałkowym po godzinach w Radiu Alex. Za chwilę wiadomości i prognoza pogody, a po nich kolejna porcja muzyki wybranej dla Ciebie. A z ciekawych tematów, komunia w showbiznesie, czyli na bogato, będzie też powrót muzyka, którego mieliśmy już na koncertach nie zobaczyć. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 19, to czas sprawdzić aktualne wiadomości. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
6: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśni przyczyny katastrofy w wielkopolskiej Garbatce.
7: Przypomnijmy, na przejeździe kolejowym bez zapór pociąg osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Zginął kierowca samochodu, a 18 pasażerów zostało rannych.
6: Fakty w tej sprawie ustala cały czas dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu tragedii?
8: Teren opuszczają ostatnie karetki pogotowia ratunkowego, a do działań przygotowują się grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Najpierw musieli oni zabezpieczyć obszar i niedługo przystąpią do zeskanowania całego terenu oraz pozostałości pojazdów specjalnym skanerem trójwymiarowym.
9: Policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
8: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po uderzeniu kilka wagonów wykoleiło się, ciężarówka stanęła w płomieniach, a ogień przeniósł się na trawę w pobliżu torowiska.
7: Kiedy możemy się spodziewać przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa?
6: Państwowa Komisja Wyborcza precyzuje, że to premier wyznacza termin, ale dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych przez sąd.
7: Od momentu formalnego ogłoszenia wyników referendum, w którym krakowianie zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, każdy uprawniony do głosowania ma 7 dni na zgłoszenie protestu.
6: Sąd musi rozpatrzeć wszystkie w ciągu 2 tygodni, precyzuje szef PKW Sylwester Marciniak.
10: W przypadku wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru, referendum w tym przypadku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie zarządza się wyboru przedterminowych. Prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od daty wystąpienia tej przyczyny, czyli odwołania prezydenta, zarządza wyborem.
7: A to oznacza, że premier musi ogłosić wybory w Krakowie najpóźniej w drugiej połowie czerwca.
6: Zamknięty na stałe zostaje prywatny żłobek w mazowieckich Ząbkach, w pobliżu którego w Oczku Wodnym w ubiegłym tygodniu utonął 2-letni chłopczyk.
7: Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszały 2 pracownice placówki. Grozi im do 5 lat więzienia.
0: Wtorek na Podhalu i na Podbeskidziu pogodowo ma być naprawdę ładny. Bezchmurne niebo ma nam towarzyszyć, nie będzie padać, nie będzie burz, w przeciwieństwie do środy, bo w środę te burze są prognozowane. Na termometrach też świetnie, w Zakopanem jutro 18 stopni, w Nowym Targu 22, a w Bielsku Białej 24 stopnie. W środę też grubo ponad 20 stopni. Jak słyszeliśmy, lato mamy tej wiosny, to ciekawe, co będziemy mieć latem. Oby lato przede wszystkim. Jeśli chodzi o muzykę wybraną dla Ciebie, to wracamy do niej w programie Po godzinach w Radiu Alex w poniedziałek 25 maja. Bonnie Tyler na początek, a później David Guetta, Anne-Marie i Coi Leray. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, 3 po 19.

Umberto Tabby w Radiu Alex, a teraz ważna informacja o stanie zdrowia Phila Collinsa. Mieliśmy go już nie spotkać na scenie, a tu okazuje się, że tęskni za tym i rozważa powrót, w cudzysłowie mówiąc, bo twierdzi, że dawno nie był w tak dobrej formie, ale jednocześnie zaznacza, że chcieć i móc to są dwie różne sprawy, czyli nadzieja jest, ale nie ma co za bardzo na razie o tym myśleć, no i już w swoich domowych budżetach odkładać pieniądze na jego koncerty. Trzymajmy za niego kciuki, to legenda muzyki, co już tak oficjalnie stanie się faktem 14 listopada, gdy jego nazwisko pojawi się w słynnym Rock and Roll Hall of Fame. Jest szansa, że pojawi się tam osobiście. A u nas za chwilę pojawi się Lady Gaga. Ona pewnie też kiedyś w tym zaszczytnym gronie się znajdzie. Alejandro przed nami w Radiu Alex.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Alex.

zespół imienia Bartusia Obrochty w Radiu Alex. Co u nas w ten najbliższy weekend, a na przykład Zakopiański Dzień Dziecka? Będzie mu przyświecać hasło Małe ręce, wielkie dzieła i będzie poświęcony okrągłej rocznicy powstania dwóch najważniejszych zakopiańskich szkół, Kenarowi i Budowlance. W programie nie zabraknie tradycyjnych już spotkań z zakopiańskimi służbami, policją, strażą pożarną, TOPR-em, a także występów najmłodszych zakopiańczyków. Będzie to również okazja do przeprowadzenia akcji charytatywnych, to w niedzielę na Dolnej Równi Krupowej. Jeszcze będziemy o tym przypominać. Warto się wybrać.

0: Boys i Patrycja Runo w Radiu Alex. Wracamy do tematów, a niech będzie show biznesowych. Teraz będzie o komunii na Podhalu, bo kolorowe gazety internetowe piszą o uroczystości w kościele w Kościelisku. Wyliczają już koszty, bo była piękna góralska oprawa, stroje i tak dalej. Tytuły wiadomo, clickbaitowe, a tu okazało się, że pan Sebastian Karpiel-Bułecka i jego żona Paulina byli tylko gośćmi tej uroczystości. No, grunt, że liczba kliknięć się zgadza. Co będzie za rok, jak ich pociecha pójdzie do komunii? Stacje telewizyjne wyślą wozy satelitarne i będzie relacja na żywo? Kto wie? Show business! Madonna, Hang Up za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. Po reklamie.

0: Alice DJ w Radiu Alex w programie po godzinach, za chwilę już 20, no 20, czyli jakoś sobie z tym poniedziałkiem jednak radzimy. Będą u nas wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 20 wyspa na sprzedaż, a do tego gwiazda, która trafiła do pewnego zaszczytnego grona. Może to ją zmotywuje do ruszenia w świat na przykład ze swoją muzyką, bo dawno nie koncertowała. Szczegóły po 20, bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Po reklamie.
0: Skoro na zegarze jest już 20, to czas sprawdzić najnowsze wiadomości. Agnieszka Pietrzak.
4: Jeszcze kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru kompleksu budynków gospodarczych w Starym Cydzynie na Podlasiu. Ogień objął 700 metrów kwadratowych poddasza. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskich domów służby ewakuowały 15 osób.
5: Zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego, w którym składowane są opony, wpłynęło do nas o godzinie 15.08. Następnie otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie, że w wyniku tego pożaru zapalił się budynek mieszkalny. Pożar mamy opanowany. Nie istnieje już to zagrożenie od gęstego czarnego dymu.
4: Przekazał młodszy brygadier Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Z pożarem walczyło 30 zastępów strażackich. Do końca tego miesiąca ma być wypłacona część podwyżki dla pracowników zakładów produkujących m.in. kleje i pianki dla górnictwa. Zakłada to podpisane tam właśnie porozumienie płacowe. Przypomnę, kilka dni w trzech zakładach: Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich trwał strajk załogi. Produkcja jest już wznowiona, informuje nasz reporter Marcin Buczek. Marcinie, jakie są szczegóły tego porozumienia?
6: Podwyżka wypłacona będzie w dwóch ratach. Pierwsza jej część na konta załogi ma wpłynąć już do końca maja, czyli w ciągu najbliższych dni. Równocześnie pracownicy dostaną jednorazową wypłatę swojej miesięcznej pensji zasadniczej. Druga część podwyżki będzie natomiast wypłacona w styczniu przyszłego roku. Kiedy protest się zaczynał, związkowcy proponowali 12% podwyżkę. Pracodawca oferował wtedy jedynie kilkuprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ostatecznie strony zgodziły się na nieco ponad 10% podwyżkę.
4: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polak w czterech partiach pokonał Hiszpana Jaume Munara. To spotkanie obserwował Paweł Konieczny z redakcji sportowej
7: RM,
4: obecny w studiu Faktów. Witam cię, Pawle. Polak dominował prawie w całym pojedynku.
7: No tak, dwie pierwsze partie wygrane przez Huberta wynikiem 6-3. Lekki kryzys przy potężnym paryskim upale nastąpił w trzecim secie starcia. Tu lepszy Hiszpan, który wygrał 6-2.
8: Trochę miałem gdzieś lekki kryzys energetyczny, no i wiedziałem, że muszę się naładować znowu.
7: Tłumaczył na antenie Eurosportu Hubert Hurkacz. Naładowany Polak przystąpił do czwartej partii, którą wygrał ponownie 6-3 i może szykować się do kolejnego starcia w wielkoszlemowym French Open. Jego rywalem w drugiej rundzie będzie Amerykanin Frances Tiafoe.
0: Letnia pogoda na Podhalu i na Podbeskidziu i jeszcze trochę ta letnia pogoda z nami zostanie. Do końca tego tygodnia na pewno. Takie są najnowsze prognozy od synoptyków. Jutro dużo słońca i na Podhalu, i na Podbeskidziu. 18 stopni w Zakopanem, 22 stopnie w Nowym Targu, 24 w Bielsku Białej. W środę 2-3 stopnie mniej i w środę możliwe lokalne burze. W czwartek na moment robi się jeszcze chłodniej, ale od piątku znowu powoli będzie się robić cieplej. Na Podhalu będziemy się zbliżać do 20 stopni, a na Podbeskidziu do 25. Mamy 3 minuty po 20, a jeszcze jest jasno za oknami i jeszcze z godzinę będzie. Pod tym względem można kochać ten wiosenno-letni czas. A muzykę oczywiście, że można kochać, przede wszystkim za różnorodność, za dźwięki też. Teraz Dario G, Carnaval de Paris. Fugarze Gubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex.

0: Nick Straker Band w Radio Alex w poniedziałkowym po godzinach. Dawno nic nie mówiłem o Miley Cyrus, może dlatego, że stała się nieco bardziej grzeczna niż kiedyś. Teraz to zbiera różnego rodzaju nagrody za to, co już udało jej się w życiu zrobić. Jest 2845 gwiazdą, która ma swój odcisk w słynnej Alei Gwiazd Hollywood Walk of Fame. Kiedyś jako dziecko na spacerze z ojcem o tym marzyła, a teraz ma swoją. No to i my idźmy tą drogą i spełniajmy swoje marzenia. Może nie takie hollywoodzkie, te najprostsze też potrafią poprawić nastrój. Muzyka tym bardziej. Za chwilę w Radio Alex Eros Ramazzotti.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Zespół Bonnie M w Radiu Alex. Szukacie może mieszkania? Pytam, bo w podobnej cenie można sobie sprawić całą wyspę na Morzu Jońskim. Nazywa się Makri. W listopadzie aukcja, a cena wywoławcza to 247 tysięcy euro, czyli bardzo spora okazja. Ale proszę nie biec do bankomatu, bo tu jest dużo napisane drobnym druczkiem. Otóż wyspa obciążona jest hipotekami, roszczeniami podatkowymi i ograniczeniami prawnymi z tytułu rezerwatu przyrody. I tak dalej, krótko mówiąc, kupowanie kota w worku, albo co jest u nas teraz bardziej popularne, zwrotów z serwisów aukcyjnych jest mniej ryzykowne niż zakup tej wyspy. Już widzę tłum inwestorów. A u nas za chwilę kolejna porcja muzyki, będą Milusioki w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Kungs w Radiu Alex. Za chwilę będzie 21, będą wiadomości, będzie też najnowsza prognoza pogody, a po godzinie 21 magazyn dziennikarzy Radia Alex. Podsumujemy weekend, podsumujemy informacyjnie poniedziałek. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21, jest Agnieszka Pietrzak. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
5: Bruksela rozpatrzy pomoc dla polskich sadowników dopiero jesienią. Polska wnioskowała do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnego wsparcia dla poszkodowanych z powodu kwietniowych przymrozków, które w niektórych regionach zniszczyły niemal wszystkie uprawy. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, kiedy mogą wpłynąć unijne środki?
6: Wypłata unijnych środków nie nastąpi natychmiast. Polska musi zresztą przesłać oficjalne końcowe szacunki strat. Na razie wniosek jest wstępnie procedowany. Komisja podzieliła rozpatrywanie wniosków na dwa pakiety, wiosenny i jesienny, by zapobiec zbyt szybkiemu wyczerpywaniu się unijnej rezerwy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ponieważ polski wniosek jest w pakiecie jesiennym, wypłaty najwcześniej należy się spodziewać w grudniu. Komisja sugeruje, że jeśli sadownicy potrzebują pieniędzy na już, polski rząd może uruchomić środki krajowe lub przesunąć fundusze wewnątrz obecnych programów unijnych.
5: Ciekawą decyzją nazwał wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego poseł Konfederacji Michał Wawer. Przypomnę, prezydent powołał na to stanowisko sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Karol Nawrocki podjął decyzję wbrew woli prezesa PiS. Jarosław Kaczyński we wpisie na X dwa dni temu przyznał, że nie wyobraża sobie, by pierwszym prezesem Sądu Najwyższego został sędzia, który w 2000 roku brał udział w sądowej lustracji Lecha Wałęsy, uznającej, że ten złożył prawdziwe oświadczenie, że nie był agentem służb specjalnych PRL.
7: Ważniejsze jest to, co sędzia Kapiński robił przez te ostatnie 26 lat, niż wyrok, który wydał w 2000 roku. Ja profesora Kapińskiego jako radca prawny kojarzę przede wszystkim jako po prostu autora książek, z których się uczyłem prawa.
8: I rozumiem, że Konfederacja Kapińskiego będzie uznawać jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo Platforma nie będzie, znaczy Koalicja Obywatelska nie będzie i rządowa też.
7: Platformy oczywiście nie będzie, tak jak oni nie mogą się zdecydować, kogo uznają, kogo nie uznają. Często to zależy od konkretnego wyroku. My oczywiście zgodnie z procedurami będziemy uznawać decyzję prezydenta i mam nadzieję, że będzie uznawał go również PiS, nawet jeżeli im się nie podoba ta decyzja.
5: Tak mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji. Sędzia Zbigniew Kapiński swoją funkcję obejmie w środę.
0: Ciepły wtorek szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 22, w Bielsku Białej 24 stopnie, tylko słońce. W środę też słonecznie, ale do czasu, bo mogą się pojawiać lokalne burze z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. No i też w środę odrobinę chłodniej, a nie, w zasadzie jeśli chodzi o temperaturę, to tak samo jak we wtorek, czyli w Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku Białej 24 maksymalnie. 25 maja to jest poniedziałek, a skoro poniedziałek, to mamy do podsumowania weekend i właśnie poniedziałek. W magazynie dziennikarzy Radia Alex polecam i zapraszam, bo dużo ciekawych tematów przed nami i muzyka też. Demis Roussos na początek, jego Magdalena. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór, to 3 minuty po 21.

0: Najlepsi uczniowie klas mundurowych w Polsce zaprezentują się na Placu Niepodległości w Zakopanem. Do tego wydarzenia młodzież z 16 województw przygotowywała się przez cały rok. Przygotowania do wydarzenia rozpoczną się już w środę. W czwartek i w piątek będziemy mogli podziwiać popisy grupowe i indywidualne. Nie zabraknie wojskowej grochówki.
1: Pierwszego dnia będzie program obowiązkowy, a drugiego dnia przegląd drużynowy, czyli indywidualny i zespołowy, przegląd musztry paradnej z bronią. Także naprawdę zespoły 13-osobowe bardzo wysoki poziom reprezentują. W tamtym roku też mieliśmy tutaj okazję organizować ten przegląd. Ponadto będą wystawione punkty promocyjno-informacyjne z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, z Brygady Powietrzno-Desantowej, Żandarmeria Wojskowa, 5. Punkt Dowodzenia, trochę sprzętu, rosomak. Także naprawdę będzie wiele atrakcji i oczywiście wojskowa grochówka i w czwartek, i w piątek.
0: Mówił pułkownik Ireneusz Olender.
2: Słuchacie Radia Ale.

0: Ponad 450 tysięcy złotych unijnego dofinansowania na projekt ekodoradztwo w gminie Biały Dunajec. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski od 2021 do 2027 roku. W ramach projektu utworzony zostanie punkt obsługi mieszkańców oraz zatrudniony ekodoradca, który będzie pomagał m.in. w pozyskiwaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła i odnawialne źródła energii. Projekt zakłada także organizację akcji edukacyjnych dotyczących ochrony klimatu, oszczędzania energii i walki ze smogiem. Gmina planuje również zakup specjalistycznego sprzętu, m.in. kamery termowizyjnej i miernika jakości powietrza. Całkowita wartość projektu to ponad 533 tysiące złotych.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

Jabłonka wybuduje nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inwestycja otrzymała ponad 1 700 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Małopolski. Nowy PSZOK ma poprawić dostępność usług związanych z gospodarką odpadami i umożliwić mieszkańcom wygodniejsze oddawanie segregowanych śmieci. Punkt będzie działał 6 dni w tygodniu, a rozszerzony katalog przyjmowanych odpadów ma pomóc zwiększyć poziom recyklingu w gminie. W ramach inwestycji powstanie również punkt wymiany i ponownego użycia sprawnych rzeczy, promujący ideę Zero Waste. Projekt zakłada także działania edukacyjne, m.in. dla uczniów i przedszkolaków, dotyczące ekologii i prawidłowej segregacji odpadów. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych.

0: czwartek rano mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń wtargnął na stację benzynową na Ustupie i do pobliskiego McDonalda. Na miejsce wezwano policję, funkcjonariusze pojawili się natychmiast. Z rozbrojeniem napastnika nie mieli problemu, był pijany.
1: Błyskawicznie ten mężczyzna został zatrzymany, obezwładniony. Okazało się, że to jest atrapa. Niemniej jednak został doprowadzony do zakopiańskiej komendy, gdzie policjanci podjęli decyzję o jego zatrzymaniu do wytrzeźwienia, gdyż badanie alkomatem wykazało, że ma ponad 2 promile alkoholu wydychanym w powietrzu. Jest to 43-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Jak wytrzeźwieje, grozi mu grzywna nie niższa niż 3000 zł. My sprawę kierujemy do zakopiańskiego sądu.
0: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

0: Oszustwa na legendę i w internecie nadal należą do najczęstszych przestępstw. Coraz częściej sprawcy wykorzystują też narzędzia sztucznej inteligencji. W pierwszych 4 miesiącach 2026 roku odnotowano 2805 takich przypadków, o blisko 300 więcej niż rok wcześniej. W całym ubiegłym roku straty ofiar sięgnęły około 160 milionów złotych. Policja apeluje o ostrożność, weryfikowanie rozmówców, nie przekazywanie danych do logowania ani pieniędzy, a także unikanie klikania w podejrzane linki i instalowania nieznanego oprogramowania. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na ryzyko związane z publikowaniem wizerunku i głosu w sieci oraz na rosnącą wiarygodność treści generowanych przez AI. Przez telefon i internet nie widzisz, z kim rozmawiasz, przypominają policjanci.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.

0: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia dwóch kładów, w którym jedna osoba została ranna. Po udzieleniu jej pomocy zespół ratownictwa medycznego zabrał ją do szpitala. Do wypadku doszło w minioną sobotę, 23 maja, na ulicy Wojtyły w Zakopanem. Dzień wcześniej, 22 maja, na ulicy Piszczory, również w Zakopanem, motocyklista stracił panowania nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Po zaopatrzeniu został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala. Wszystko zależy od pogody. Wygrają ci, którzy zadbali o oryginalny wystrój wnętrz. Powinien on przyciągnąć miłośników Instagrama i mediów społecznościowych. W tej chwili rezerwacje na długi weekend czerwcowy szacuje się na od 50 do 60%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Na razie wiemy, choć zdania są podzielone. Jedni specjaliści na rynku, eksperci mówią, że już jest dobrze powyżej 60%. Ja osobiście uważam, że jest dobrze powyżej 50%, no ale powiedzmy, że o 10% się nie pokłócimy. Chwilowo nastroje konsumenckie były zatrzymane. Ten ostatni tydzień, nieładny w całej Polsce, faktycznie zablokował przyrost rezerwacji, ale one powoli wracają do łask i wracają do gry. Nie tylko u nas na Podhalu. W całej Polsce, jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, jest bardzo podobnie i przyrastają, a przyrosną o tyle gwałtowniej, o ile prognoza pogody na tą czerwcówkę będzie lepsza od tej prognozy, która była na majówkę.
0: Największe szanse na rynku turystycznym mają kwatery, których właściciele dbają nie tylko o modernizację, ale również o odpowiedni ciekawy, często związany z regionem wystrój.
1: Konsument jest coraz bardziej wymagający, nawet jeśli nie chce wydać, to chce mieć. I nawet nie chodzi o to, żeby było luksusowo, ale chodzi o to, żeby to się sprzedało w mediach społecznościowych, żeby rodzinie, znajomym, przyjaciołom pokazać na tych wszystkich mediach w czasie pobytu i po, w jakim to się było fajnym miejscu. One nie musi być luksusowe, ale one musi mieć jakiś rys, jakiś ząb, jakąś artystyczną duszę albo jakiś góralski klimat.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Sportowym autem wjechał nadmorskie oko. Influencer przeprasza, grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen. Sprawa nielegalnego wjazdu sportowym samochodem nadmorskie oko wywołała ogromne oburzenie. Ukraiński influencer, który w piątek opublikował w mediach społecznościowych nagrania z przejazdu korwetą po drodze prowadzącej do jednego z najpopularniejszych miejsc w Tatrach, teraz tłumaczy się pomyłką i przeprasza za swoje zachowanie. Mężczyzna twierdzi, że jechał zgodnie ze wskazówkami nawigacji, a podniesiony szlaban i brak zauważonego znaku zakazu sprawiły, że wjechał na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. W opublikowanym nagraniu przyznał, że bierze odpowiedzialność za całą sytuację i przeprosił osoby, które mogły poczuć się urażone. Influencer został zatrzymany przez policję w drodze powrotnej. Początkowo ukarano go mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi za niestosowanie się do

0: znaków drogowych. Jak poinformowała później policja, kierowca miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd co do celu swojej podróży. Po ujawnieniu nowych okoliczności małopolska policja skierowała do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o wpisanie mężczyzny na listę osób niepożądanych. Oznaczałoby to zakaz wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen nawet na 5 lat. Chwila nieuwagi mogła skończyć się tragedią na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Szaflarach. Tam w minioną sobotę po południu pociąg uderzył w przyczepę ciągnika rolniczego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem 24-letni mieszkaniec gminy Szaflary był trzeźwy. Mężczyzna został ukarany mandatem. Policjanci przypominają, zbliżając się do przejazdu kolejowego, należy zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg oraz bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań w Zakopanem. Zaginiona osoba została odnaleziona dzięki wspólnej akcji służb ratunkowych i policji. Działania rozpoczęły się w minioną sobotę, 23 maja, około godziny 22.30 po zgłoszeniu dotyczącym zaginięcia osoby w rejonie ulicy Gawlaki. Do akcji skierowano strażaków, ratowników oraz policjantów. W poszukiwaniach wykorzystano m.in. drony, kamery termowizyjne oraz kłady. Zaginionego udało się odnaleźć, a na miejscu udzielono mu pomocy medycznej. Następnie został przekazany załodze pogotowia ratunkowego i przewieziony do szpitala. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj, 24 maja, na drodze wojewódzkiej numer 957 między Czarnym Dunajcem a Starym Bystrem. W zderzeniu trzech samochodów osobowych ucierpiała jedna osoba. Karetka zabrała ją do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 62-letni kierujący samochodem marki Suzuki, wykonując nieprawidłowy manewr wyprzedzania, doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Ford, a następnie z jadącym za nim samochodem marki Seat. Sprawca kolizji został ukarany mandatem. Tuż po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie anulowano większość połączeń lotniczych z krajami europejskimi i choć bardzo powoli sytuacja zaczyna się stabilizować, to turyści z krajów arabskich na pewno nie będą kluczowymi odbiorcami usług turystycznych w naszym regionie.
1: Bezwzględnie Słowacy, Węgrzy to oczywiście nasi stali bywalcy, najbliżsi sąsiedzi i paradoksalnie, jak zwykle dochodzi do waśni sąsiedzkich, tak tutaj tych waśni nie ma, konsumują nasze usługi noclegowe, kupują nasze artykuły sprzedażowe i zostawiają swoje PKD w Polsce. Równocześnie trzeba wskazać, że mamy gwałtowne wzrosty turystów z krajów nadbałtyckich. Przodują Litwini, oczywiście Estończycy i Łotysze, no to są kraje o małym potencjale, tam tych mieszkańców faktycznie przecież nie ma tak wiele, ale gwałtowne wzrosty, szczególnie Litwinów, są czytelne. Był to dominujący wzrost, jeśli chodzi o zeszły sezon i wydaje się, że on się utrwali także na wiosnę tego roku i w lecie.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Miłośnicy górskich wędrówek mogą zdobyć nową odznakę turystyczną Korona Gorców, ustanowioną przez PTTK Oddział Gorce w Nowym Targu. Inicjatywa ma zachęcać zarówno mieszkańców, jak i turystów do aktywnego poznawania najpiękniejszych zakątków Gorców. Warunkiem zdobycia odznaki jest zaliczenie co najmniej 80% spośród 35 wyznaczonych miejsc znajdujących się na liście przygotowanej przez organizatorów. Aby potwierdzić zdobycie danego szczytu lub punktu, uczestnik musi dotrzeć na miejsce, wykonać zdjęcie dokumentu komentujące swoje dotarcie do celu oraz opisać trasę przejścia w specjalnej książeczce Odznaki. W krótkiej notatce należy podać m.in. punkt startowy, przebieg szlaku oraz czas przejścia. Książeczki są dostępne jak na razie w schroniskach na Turbaczu, Starych Wierchach, Maciejowej oraz w Kolibie na Łapsowej Polanie. 69-letni Polak utknął na Gerlachu w fatalnych warunkach pogodowych. Słowaccy ratownicy mieli problem ze zlokalizowaniem turysty. Akcja trwała całą noc. TANAP ukarał go mandatem. Zarówno droga na Gerlach, jak i inne szlaki wysokogórskie w Tatrach Słowackich są zamknięte do 15 czerwca.
2: Ratownicy otrzymali wezwanie o pomoc w niedzielę wieczorem. Polak zszedł ze szlaku i nie potrafił podać swojego położenia. Z powodu mgły i złej widoczności użycie dronów nie było możliwe. 6 ratowników ruszyło w stronę. stronę Batyżowieckiej Próby, gdzie udało się z turystą nawiązać kontakt głosowy. Po odpowiednim zabezpieczeniu, za pomocą technik linowych, udało się go wydostać ze żlebu, w którym utknął, i sprowadzić do Batyżowieckiej Doliny. Akcja przebiegała w późnych nocnych godzinach. Nad ranem do ewakuacji wezwano śmigłowiec. Polak utknął w słowackich Wysokich Tatrach w okresie, kiedy tamtejsze wysokogórskie szlaki są dla turystów zamknięte. Za złamanie regulaminu Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego został ukarany mandatem.
0: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska. Dwoje nowych ratowników zasiliło jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy. Kilka dni temu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem zakończył się kurs podstawowy strażaków ratowników OSP, uprawniający do udziału w działaniach ratowniczych. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej, a jego zaliczenie poprzedziło obowiązkowe szkolenie w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Jak poinformowała OSP Olcza Zakopane, pozytywny wynik uzyskali Klaudia i Rafał, którzy oficjalnie dołączają do jednostki. Gratulujemy! W Zakopanem już niebawem odbędzie się najbardziej smakowity festiwal w kraju. Na Równi Krupowej będzie można nie tylko skosztować wyjątkowych przysmaków z całego świata, ale również wziąć udział w wielu atrakcjach.
3: To będzie pierwszy w Zakopanem festiwal Street Food Polska, który do tej pory dojechał do Poronina, a w tym roku przekroczył magiczną granicę administracyjną. To będzie kilkanaście specjalnie wybranych food trucków. Będzie kuchnia grecka, będzie kuchnia włoska, będzie kuchnia koreańska, będzie kuchnia hiszpańska, będą konkursy, zabawy, DJ-e, niespodzianki dla dzieci, także warto wpaść na Górną Równię Krupową i spędzić ten czas nie tylko pysznie, ale to chyba będzie jeden z najładniejszych zlotów, z najładniejszym widokiem i z najfajniejszą kuchnią. Także w imieniu Street Food Polska ja zapraszam Państwa serdecznie.
0: A zapraszała Agnieszka Epler, czyli Lady Kitchen, doskonale Wam znana blogerka kulinarna. Impreza odbędzie się w pierwszych dniach czerwca.

0: Radio Alex.
1: Na zegarze 22:00 Katarzyna Podraza i najnowsze wiadomości na naszej antenie. Posłuchajmy.
2: Trwają oględziny miejsca katastrofy kolejowej w wielkopolskiej Garbatce. Teren jest mapowany specjalnym skanerem, a eksperci zabezpieczają ślady. Kierowca ciężarówki zginął w wyniku zderzenia z pociągiem. Ucierpiało też kilkunastu pasażerów. Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo potrwają działania śledczych?
3: Nawet kilka godzin. Grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu muszą dokładnie zabezpieczyć ślady z miejsca katastrofy. Według wstępnych ustaleń na przejeździe kolejowym bez zapór w miejscowości Garbatka koło Rogoźna samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem osobowym. Zginął kierowca auta, a kilkunastu pasażerów zostało zbadanych przez ratowników medycznych. Jeden 16-latek z zadrapaniami został zabrany do szpitala.
4: Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
3: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny tragedii ma ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa zmowę cenową między Lidlem, a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie, a kontrolerzy w asyście policji weszli dziś do biur sieci supermarketów. Szczegóły zna dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, na czym dokładnie miała polegać zmowa?
5: Chodzi o czterech przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. W praktyce mogło to oznaczać, że pracownicy mogli być pozbawieni szansy na zmianę pracy. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
6: Mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
5: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
1: Na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się dobrze, letnio, dużo słońca. W Zakopanem 18 stopni, w Nowym Targu 22 stopnie, w Bielsku Białej 24 stopnie. Najbliższa noc też się całkiem znośnie zapowiada. Pogodne niebo, Zakopane to 12 stopni, w Nowym Targu też 12, a w Bielsku Białej spodziewajmy się stopni 14. Kończymy ten poniedziałkowy magazyn dziennikarzy Radia Alex. Więcej tematów z naszego regionu znajdziecie w portalu radioalex.com.pl. Tam warto zaglądać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po 17:00. Dobrej nocy.
0: Radio Alex.